Sława Jezusu Chrystu. W ostatni poniedziałek czerwca, tuż po godzinie 16, witamy wszystkich słuchaczy na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. A w to upalne popołudnie przed mikrofonem jest dzisiaj z Państwem Paulina Bojarska. Znajdujemy się w 5. tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Ostatni poniedziałek czerwca to dla wielu z nas początek wakacji. To czas zasłużonego odpoczynku, wyjazdów i spotkań z bliskimi. Nie zapominajmy jednak, że choć odpoczywamy od szkoły i pracy, to nie odpoczywamy od życia duchowego. Wręcz przeciwnie, wakacyjne podróże mogą być doskonałą okazją do odwiedzania różnych cerkw i monasterów, uczestnictwa w świętach parafialnych oraz poznawania bogactwa tradycji prawosławnej. Jest to także doskonały czas na to, aby z większą częstotliwością słuchać Radio Ortodoksja, do czego gorąco Państwa zachęcamy. Tymczasem, drodzy słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami przy odbiornikach radiowych, a już po krótkiej przerwie przedstawimy szczegółowe plany dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do planu dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Mateusz Kiczko. Około godziny 16:40 o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym opowie ojciec Adam Magruk. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim m.in. o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Warstoku. Następnie żywoty świętych oraz fragment lektury starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do Iwierskiej Ikony Matki Bożej. A po nabożeństwie po godzinie 19:00 zapraszamy na relację ze spotkania autorskiego z Anną Naumiuk-Jakuc, autorką książki Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówią rzeźbę. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim relacja z uroczystości zakończenia roku szkolnego z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. I na koniec modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka programu i najbliższe 5 godzin, które mamy nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie z nami. A już po krótkiej przerwie kalendarium.

Mamy poniedziałek, 29 czerwca według nowego stylu i 16 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Piąty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina świętego Tichona, biskupa amafuckiego, męczenników Tygryja, kapłana i Eutropiusza lektora, świętego Tychona Kałużskiego, a także świętego Mojżesza z Optiny.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego, które są nieodłącznym elementem życia każdego chrześcijanina. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Rzymian, rozdział 12, wersety od 4 do 5, a także wersety od 15 do 21. I fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 9 do 13. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: W owym czasie przyszedł Jezus do synagogi, a oto był tam człowiek mający uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc: czy godzi się w szabat uzdrawiać? On zaś powiedział im: czy jest pośród was człowiek, który by miał jedną owcę, a gdy ta wpadłaby w szabat do jamy, nie chwyciłby jej i nie podniósł? O ileż cenniejszy jest człowiek od owcy. Godzi się więc w szabat dobro czynić. Wtedy mówi do człowieka: wyprostuj twą rękę. I wyprostował. I znowu stała się zdrowa jak druga.

Bracia, podobnie jak w jednym ciele wiele mamy członków i wszystkie członki nie wykonują tej samej czynności, tak też my liczni jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a dla siebie nawzajem członkami. Mając wedle danej nam łaski różne dary, czy to prorokowanie, odpowiednio do wiary. Radujcie się z radującymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednej myśli. Nie myślcie o sobie zarozumiale, lecz miejcie za wzór pokornych. Nie uważajcie za mądrych siebie samych. Nikomu nie odpłacając złem za zło, troszcząc się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe i od was zależy, miejcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie mścijcie się sami, umiłowani, lecz dajcie miejsce gniewowi. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. Ale gdy łaknie wróg twój, nakarm go. Gdy pragnie, napój go. To bowiem czyniąc, węgle ogniste zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

0: Były to dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opowiada nam historię o uzdrowieniu chorego człowieka, który, jak opisuje ewangelista Mateusz, miał uschłą rękę. Jezus Chrystus spotkał tego człowieka w synagodze. Byli tam też faryzeusze, którzy zapytali go, czy można uzdrawiać w szabat. Z Ewangelii wiemy, że Chrystus często upominał faryzeuszy za to, że nie rozumieją Bożych przykazań. Faryzeusze uważali siebie za ekspertów w dziedzinie prawa Bożego. Ich głównym celem było drobiazgowe przestrzeganie zasad Starego Testamentu. Zarzucali Zbawicielowi, że lekceważy żydowskie prawo. Próbowali zadawać Zbawicielowi trudne pytania, tylko po to, żeby oskarżyć go o nieprawość. I podobnie było w dzisiejszej Ewangelii. Faryzeusze, widząc, że Chrystus chce uzdrowić człowieka z chorą ręką, pytają go, czy wolno uzdrawiać w szabat. Słowo szabat z języka hebrajskiego oznacza tyle, co odpoczynek. Był to dzień, w którym nie można było nic robić. Prawo szabatu zostało ustanowione na pamiątkę siódmego dnia stworzenia świata. Kiedy czytamy opis stworzenia świata ze Starego Testamentu, to widzimy, że Bóg w ciągu sześciu dni tworzył świat, a siódmego dnia odpoczywał. Oprócz tego dzień szabatu był też dniem świątecznym na pamiątkę wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Naród wybrany został wyzwolony spod panowania Faraona, przeszedł przez Morze Czerwone i na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi raz w tygodniu obchodzili szabat. Świętowanie szabatu zawsze odbywało się w sobotę. Już od piątku wieczorem Żydzi byli zobowiązani do ograniczenia swoich prac i skrupulatnego przestrzegania przepisów. Skrupulatność faryzeuszy w przestrzeganiu szabatu rodziła jednak bardzo paradoksalne przypadki. Faryzeusze uważali, że podczas szabatu nie należy zupełnie nic robić. Nawet pomoc bliźniemu w dniu szabatu ich zdaniem była niedopuszczalna. Dlatego uważali, że Chrystus nie może pomóc cierpiącemu człowiekowi, bo będzie to naruszenie Bożych przykazań. Ale jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, Zbawiciel sprzeciwia się takiemu bezdusznemu przestrzeganiu prawa. Uzdrawia rękę chorego człowieka i porównuje tę sytuację do zaginionej owcy. Chrystus pyta faryzeuszy: kto z was, jeśli macie jedną owcę i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Ten fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, ale też cała nauka Nowego Testamentu i całe życie Jezusa Chrystusa pokazują nam, że na pierwszym miejscu zawsze powinna być miłość. Miłość wobec Boga i miłość do bliźniego. Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii nie neguje starotestamentowego prawa, nie sprzeciwia się świętowaniu szabatu, ale pokazuje właściwy kierunek i priorytety, którymi powinien kierować się każdy człowiek. O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, mówi Chrystus, odpowiadając na zarzuty faryzeuszy. Dzisiejszy fragment to przykład zmiany, jaką przynosi wcielenie Syna Bożego. Już nie bezduszne przepisy prawa, nie składanie ofiar, nie nakazy i zakazy, ale miłość do bliźniego staje się najważniejsza. Jezus Chrystus przynosi miłość wobec człowieka i uczy miłości wobec bliźniego. Chrystus uczy nas, że oddawanie czci Bogu nie może pozbawiać miłosierdzia. Nie możemy w imię Boga pozbawić miłości bliźniego. Nie możemy być obojętni na cierpienie drugiego człowieka pod pretekstem okazywania miłości do Boga. Jedno z drugim musi iść zawsze w parze. Nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. I na odwrót, miłość do Boga trzeba wyrażać poprzez miłość do bliźniego. My, prawosławni chrześcijanie, też mamy jeden dzień w tygodniu, który powinniśmy poświęcać Bogu. Nie jest to już sobota, tak jak to było w Starym Testamencie, ale jest to niedziela. Niedziela, czyli inaczej Mała Pascha, albo z języka cerkiewnosłowiańskiego Woskresienie, czyli dzień, kiedy przyszło zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. i też ten dzień powinniśmy poświęcać Bogu. Powinniśmy uczestniczyć w liturgii, powinniśmy przystąpić do sakramentu Eucharystii, ale nie bądźmy jak faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii. Niedziela nie jest tylko po to, żeby być na nabożeństwie, a później cały dzień spędzić przed telewizorem albo na własnych przyjemnościach. Niedziela to dzień, który powinniśmy poświęcić bliźniemu, tak jak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Co z tego, że rano pójdziemy do cerkwi, jeżeli później cały dzień będziemy marnotrawić i nie przyniesie to żadnych korzyści ani dla nas, ani dla naszych bliźnich? Jako prawosławni chrześcijanie powinniśmy zawsze pamiętać o naszych bliźnich. Nie bądźmy jak faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii, którzy tylko formalnie wypełniali Boże przykazania. Bądźmy świadomi swoich działań i wypełniajmy ten dzień miłością wobec Boga i wobec wszystkich swoich bliskich. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Mateusza Kiczko, wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już po przerwie o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym na antenie radia opowie ojciec Adam Magruk.

0: Symbol wiary to credo chrześcijaństwa, które powinien znać każdy wierzący. Bezpośrednio po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, w siódmą niedzielę po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przypada niedziela świętych ojców Kościoła pierwszego Soboru Powszechnego. W IV wieku na pierwszym Soborze Powszechnym 318 świętych ojców stworzyło pierwszą część modlitwy w Wieruju, czyli symbolu wiary, którą na każdej boskiej liturgii wierni prawosławni odmawiają po dzień dzisiejszy. Już teraz o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym na antenie radia opowie ojciec Adam Magruk.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Jednym z najważniejszych owoców prac ojców pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei było wypracowanie pierwszej części credo, to jest symbolu wiary. Powstały na podstawie istniejących już dotychczas symbolów chrzcielnych tekst, uzupełniony został po 56 latach na pierwszym konstantynopolitańskim soborze, drugi powszechny. Do dziś znany jest on nam jako niceo-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Ta prosta w przekazie i głęboka w treść formuła dogmatyczna stanowi po dzień dzisiejszy element życia liturgicznego każdego prawosławnego wiernego. Towarzyszy on nam od pierwszych dni życia. Stykamy się z nim już podczas naszego chrztu. Trzykrotnie powtórzony przez katechumena lub jego rodziców chrzestnych stanowi w jego imieniu, stanowi duchowy klucz otwierający drogę do chrzcielnicy, gdzie dokona się tak zwane misterium kąpieli odrodzenia, bani pakibytija z języka cerkiewno-słowiańskiego. Co ciekawe, dzisiejszy tekst naszego credo powstał na bazie istniejących już i funkcjonujących w lokalnych wspólnotach chrześcijańskich chrzcielnego symbolu wiary. Każda wspólnota, Kościół Antiocheński miał swoje credo, Jerozolimski swoje i tutaj też taka mała dygresja. Ten symbol wiary, to credo, ten tekst, którym operujemy do dnia dzisiejszego, w ogromnej większości bazował, znaczy ojcowie soboru bazowali właśnie na jerozolimskim symbolu wiary, ale również i antiocheńskim, i aleksandryjskim. Te właśnie symbole okazały się podstawą do sformułowania jednego, wspólnego dla całego Kościoła symbolu wiary. I jeszcze jeden ważny aspekt w tym temacie. Pamiętać należy, że w swej oryginalnej wersji nicejskiego, czy później nawet niceo-konstantynopolitańskiego symbolu wiary, owe credo rozpoczynało się od słówka pistevomen, to jest wierzymy w języku, w liczbie mnogiej. Na liczbę pojedynczą zostało ono zamienione, po pierwsze, pod wpływem użycia w sakramencie chrztu, gdzie katechumen powinien sam przed wszystkimi wyznać, w co, w kogo sam wierzy. Ma być to jego osobiste wyznanie wiary. I po drugie, przyczyniła się do tego zabiegu sama boska liturgia, gdzie, jak widzimy, nie śpiewamy, nie recytujemy symbolu wiary po dzień dzisiejszy w liczbie mnogiej, pomimo tego, że wielu jest nas w świątyni podczas liturgii, ale zawsze rozpoczynamy go również od tej liczby pojedynczej, wierzę, wieruju wo jedinogo Boga i tak dalej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wiara jest kwestią absolutnie indywidualną. To jest, innymi słowy, stojąc w świątyni pomiędzy czasami tłumu wiernych, ja mogę odpowiadać tylko i wyłącznie sam za siebie, za swoją wiarę. Ja wiem, że ja wierzę, ale nie mogę tego samego powiedzieć o człowieku wiernym, który stoi również obok mnie. Stąd też każdy indywidualnie jest jakby niejako zobowiązany do potwierdzenia własnej wiary. Stąd też nie mówimy wieruję w cerki, pomimo że jest nas wielu w świątyni podczas nabożeństwa, a deklarujemy, każdy musi zadeklarować się sam. Też taka ciekawostka. Proszę zwrócić uwagę na tekst służebnika. To jest księgi liturgicznej, która reguluje porządek danego nabożeństwa, chociażby świętej liturgii. Pomimo tego, że służebnik przewiduje obecność zarówno diakona i kapłana, albo lepiej powiedzieć kapłana i diakona, to za każdym razem nie jest tam powiedziane, kiedy załóżmy kapłan czy diakon wypowiada słowa Boże oczyści, no i uwaga, nie ma tam powiedziane Boże oczyści nas grzesznych, pomimo tego, że sprawujemy razem tą świętą liturgię, a za każdym razem jest wyraźne wskazanie Boże oczyści mnie grzesznowo. Innymi słowy, znowu, prosi ujmując sprawę. Ja wiem, że ja jestem człowiekiem grzesznym, ale ja tego samego nie mogę powiedzieć o diakonie, który razem pomaga służyć, sprawować boską liturgię. Ja nie wiem, czy on jest człowiekiem grzesznym. On odpowiada sam za siebie. Nikt zatem nie może wierzyć za drugiego. Każdy wierzy sam za siebie. I jeszcze dodam taką ciekawostkę. W świątyni Mądrości Bożej w Warszawie, w miejscu, gdzie przedstawione jest ikonograficzne polichromia pierwszego Soboru Powszechnego i świętego Atanazego, który był niejako, jeśli można powiedzieć, sekretarzem owego soboru, umieściliśmy pierwsze słowa owego symbolu nicejskiego właśnie w jego oryginalnym brzmieniu. To jest wieruję w jedynego Boga i tak dalej, prawda? Chcąc zachować ten historyczny fakt. Dlaczego zaś powtarzamy go powracając do sakramentu chrztu, owe credo aż trzykrotnie? Ponieważ cerkiew musi mieć pewność, ogromną pewność, że człowiek jest świadomy powagi chwili oraz kroku, który będzie miał swoje przedłożenie eschatologiczne w wieczności. Aż trzy razy powtarzamy, aż trzy razy wyrzekamy się szatana, aż trzy razy powtarzamy tak, jednoczę się z Chrystusem, jednoczę się. Cerkiew musi mieć gwarancję, stuprocentową pewność i wierzy na słowo danemu człowiekowi, że taka jest jego wiara. Credo stanowi ponadto nieodłączny element zarówno porządku naszych modlitw porannych, jak i wieczornych. Odmawiany rano przypomina nam o świadectwie wiary wobec ludzi, których napotkamy w rozpoczynającym się dniu. Zaś w trakcie małego powieczerza, które w przypadku tradycji greckiej zajmuje miejsce modlitw wieczornych, kiedy słońce już zajdzie, recytujemy go po to, aby kładąc się spać, pamiętać, w czyje ręce oddajemy ducha swego, a mianowicie jednemu Bogu Ojcu, Stwórcy nieba i ziemi, Synowi Bożemu jednorodzonemu, światłości ze światłości, Bogu prawdziwemu z Boga prawdziwego i Duchowi Świętemu, który od Ojca pochodzi i który przemawiał przez proroków. Ten sam argument tłumaczy miejsce wyznania wiary podczas nabożeństwa o północy, Połunosznica. Szczególnie w tradycji monastycznej oraz nieco rzadziej sprawowanego w roku liturgicznym Wielkiego Powieczerza. Co ciekawe, wieruję, credo, odnalazło swoje stałe miejsce również obok trzykrotnych Ojcze Nasz oraz Bogu Rodzico, Dziewico, raduj się w tak zwanym prawile, porządku, regule świętego Serafina z Sarowa, który zalecał, sugerował ją dla osób niebędących w stanie z różnych przyczyn odmówić pełnego porządku porannych i wieczornych wezwań do Stwórcy. Chodzi o tak zwane prawidło prapodobnego Sierafima, który sugerował, nie możesz przeczytać z różnych przyczyn pełnego prawiła, to jest porządku porannych, wieczornych modlitw, odmów trzy razy Ojcze Nasz, trzy razy Bogorodice Dziewo i symbol wiary. Co również świadczy o jednej też takiej ciekawej kwestii. Święty Serafin wybrał niejako najważniejsze elementy porządku porannych i wieczornych modlitw. Którymi są? Jeszcze raz. Ojcze Nasz, modlitwa pańska, Bogorodice Dziewo, archanielskie pozdrowienie oraz właśnie symbol wiary, który również niejako jakby to świadczy o jego wadze i randze. Innym obowiązkowym miejscem credo jest obrzęd mianowania biskupa, naręczenie wojepiskopa. Według tradycji prawosławnej wybrany decyzją soboru hierarchów archimandryta musi publicznie wyznać swoją wiarę przed rozpoczęciem boskiej liturgii, podczas której będą miały miejsce jego święcenia. Wymóg ten ma głębokie uzasadnienie teologiczne. Biskup bowiem to przede wszystkim stróż, strażnik wiary i centrum każdego sakramentalnego życia wspólnoty. Dlatego też recytacja credo stanowi publiczne poświadczenie ortodoksyjnych przekonań kandydata. Zgodnie z porządkiem kanoniczno-liturgicznym, po przeczytaniu symbolu wiary, kandydat do biskupstwa otrzymuje błogosławieństwo od biskupów, którzy za kilka chwil włożą na niego swoje ręce. To niejako ostateczne potwierdzenie zgody, jakiej udzielają hierarchowie na jego hierotonię. Dlaczego tak się dzieje? Przecież wydawałoby się, został wybrany, osoba sprawdzona, a jednak tuż przed liturgią znowu musi on potwierdzić to, kim jest, w co wierzy, w kogo wierzy i jak wierzy. I chodzi głównie o to, że i o tym pisze wybitny liturgista Ioannis Fundulis, z czysto praktycznego punktu widzenia, od soboru, który dokonał wyboru danego mnicha na służbę biskupią, do samego dnia święceń może się jeszcze dużo wydarzyć. I jego wiara niestety również może ulec zmianie. I cerkiew znowu, żeby mieć pewność, stuprocentową pewność, przed błogosławienno carstwo, błogosławione królestwo, to jest przed początkiem liturgii, znowu pyta, sprawdza, czy na pewno, aby wszystko jest w porządku. Tekst symbolu wiary występuje także podczas tak zwanego obrzędu szybkiego udzielenia komunii Eucharystii chorym. Chodzi o ryt, który najczęściej sprawujemy w stosunku do osób chorych, cierpiących, którzy z uwagi na chorobę, prawda, ciężką chorobę, czasami stan bliski śmierci, sprawujemy nad tymi osobami. Praktyka udzielenia Eucharystii w sytuacjach nagłych ma długą tradycję w prawosławiu. W obrzędzie udzielenia sakramentów chorym symbol wiary odgrywa kluczową rolę przygotowawczą. On jest niejako zapożyczeniem z samej liturgii. Niejako to udzielenie Eucharystii jest niejako w cudzysłowie małą liturgią w skrócie dla tej osoby, która w tym akurat nabożeństwie nie może uczestniczyć i szybko należy jej udzielić Eucharystii. Po odmowieniu bowiem początku liturgicznego i modlitw wstępnych odmawiane jest od razu Niceum Konstantynopolitańskie wierzę przed modlitwą do Ducha Świętego. Ta sekwencja ma szczególne znaczenie, ponieważ symbol stanowi wyznanie prawdziwej wiary, która jest podstawą godnego przyjęcia sakramentu oraz tego, uwaga, że jeżeli będzie to ostatni moment życia wiernego, a tak bardzo często się zdarza, aby nie zwątpił on w tych końcowych chwilach swego życia, którym nierzadko towarzyszy koszmarny ból, cierpienie, łzy. Charakterystycznym dniem, kiedy wymownie wybrzmiewa wierzę, jest święto niedzieli prawosławia, tożestwo prawosławia, które zostało ustanowione w 843 roku w Konstantynopolu na pamiątkę ostatecznego zwycięstwa nad herezją i ikonoklazmu. Jest to pierwszy dzień pański Wielkiego Postu, który akcentuje triumf prawdziwej wiary nad błędnymi naukami. Po zakończeniu niedzielnej świętej liturgii sprawowany jest specjalny molebień, nabożeństwo błagalne, dziękczynne, podczas którego soborowo recytuje się wszyscy razem właśnie symbol wiary. Ta wspólnotowa recytacja ma charakter triumfalny, jest publicznym wyznaniem zwycięstwa prawdziwej wiary, a znamienną cechą tego święta jest specjalna formuła, która następuje po recytacji symbolu wiary. Cytat. To jest wiara apostolska, to jest wiara ojców, to jest wiara prawosławna. Ta wiara utwierdziła cały świat. Koniec cytatu. Symbol wiary pojawia się również w trakcie nabożeństwa tak zwanych izobrazicielnych, typika, które niejako zastępują pełną liturgię, gdy ta nie może być sprawowana. Nabożeństwo izobrazicielnych, jak wskazuje sama nazwa, izobrażają, wyobrażają, przedstawiają liturgię i zachowują jej najważniejsze elementy, w tym właśnie wyznanie wiary. Ogromnym błędem byłoby pominięcie w tym miejscu obecności symbolu przed kanonem eucharystycznym w świętej liturgii Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma, ale i Jakuba, brata pańskiego. Credo zostało po raz pierwszy dopiero w 528 roku, czyli niejako ponad 100 lat prawie, tak, niespełna, po zakończeniu soboru, credo po raz pierwszy wybrzmiało w liturgii świętego Jakuba przez patriarchę Piotra II Forusznika w Antiochii. Następnie patriarcha Tymoteusz, to też jako ciekawostka, również w pierwszej połowie VI wieku, dopiero w Konstantynopolu, oficjalnie podczas liturgii zostało ono już oficjalnie przyjęte przez wspólnotę. Moment uroczystej recytacji credo pod, jeżeli można się tak wyrazić, dyrygenturą diakona, poprzedza diakońskie wezwanie. Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali, na które chór odpowiada Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójce współistotną i niepodzielną. To liturgiczne wezwanie podkreśla, że proklamacja wspólnej wiary wymaga przede wszystkim międzyludzkiej miłości i szacunku. Jedność z Bogiem bezwarunkowo dokonuje się przez jedność wyznających i głoszących tę samą wiarę wiernych. Taka mała dygresja. Dlaczego diakon w tradycji słowiańskiej odwraca się wówczas w kierunku wiernych, stojąc, można by powiedzieć, plecami do ołtarza, w kierunku wiernych podczas wygłaszania symbolu wiary? Z dwóch powodów. Po pierwsze, z praktycznego. Nadaje on tempa śpiewowi credo, a gdyby ktoś zapomniał jakiegokolwiek słowa, niejako podpowiada go zebranym. Ale ma ono również i w pewnym sensie dogmatyczno-teologiczne znaczenie. A mianowicie, diakon ma za zadanie wówczas wnikliwie słuchać, czy wyznanie wiary wypowiadane przez danego człowieka, wiernych stojących przed nim, jest prawidłowe i nie zawiera herezji, odstępstw dogmatycznych. Credo w trakcie liturgii nie jest jedynie deklaracją dogmatyczną, ale żywym aktem liturgicznym. I nie tyle przygotowuje on do samego przyjęcia najświętszych tajemnic, bo inaczej, gdyby tak było, to występowałoby ono również podczas liturgii uprzednio uświęconych darów. A tam credo nie ma. Co podkreśla, że trynitarny wymiar Eucharystii, a mianowicie Cerkiew w pierwszej kolejności wyznaje wiarę w Ojca, Syna i Świętego Ducha. Po czym prosi, i tu uwaga, Boga Ojca, by zesłał Ducha na przedłożone dary, chleb i wino, aby te przemienione zostały w realne ciało i krew Syna Bożego. Credo wypracowane przez sobory nicejski i później konstantynopolitański stanowi kluczowy element tożsamości i życia liturgicznego Cerkwi Prawosławnej. Jego obecność w sakramentach, codziennych modlitwach oraz nabożeństwach podkreśla fundamentalne znaczenie wyznania wiary dla życia duchowego wiernych. Stanowi ponadto punkt odniesienia w sytuacjach granicznych, takich jak choroba czy śmierć, umacniając wiarę i nadzieję na życie przyszłego wieku.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

O symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym na antenie Radio Ortodoksja powiedział ojciec Adam Magruk. A my zbliżamy się na zegarach już do godziny 17, dlatego za chwilę serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o święcie kaplicy w Krynkach. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 29 czerwca. Piąty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina świętego Tichona, biskupa amafuckiego, męczennika Tygryja, kapłana i Eutropiusza lektora, świętego Tychona Kałużskiego, a także świętego Mojżesza z Optiny. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o święcie kaplicy w Krynkach, o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Werstoku, a także o akcji Lato i wyjeździe do Grecji. W miniony piątek, 26 czerwca, w kryńskiej kaplicy celebrowane było nabożeństwo, podczas którego wznoszono modlitwy o wstawiennictwo przed Bogiem do patrona cerkiewki świętego Antoniego. Podczas nabożeństwa wspominano też wszystkich, którzy zasnęli w Panu i na miejscowej nekropolii oczekują na powtórne przyjście Zbawiciela. Boskiej liturgii przewodniczył ojciec Mirosław Łuciuk, a modlitwę nad grobami sprawowali ojciec Eugeniusz Michalczuk, ojciec Aleksander Dobosz oraz proboszcz ojciec Justyn Jaroszuk. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza we czwartek 9 lipca na pielgrzymkę do parafii w Werstoku w Dniu Pamięci świętego kapłana męczennika Jerzego z Policznej. W programie o godzinie 9 akatyst i poświęcenie wody, zaś o godzinie 10 święta liturgia, następnie kresny chod i wspólny posiłek. Wyjazd zaplanowany został na godzinę 7.15 rano, zaś powrót około godziny 15. Zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu 516 192 788. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza pełnoletnią młodzież do udziału w wyjątkowym wyjeździe do Grecji w ramach tegorocznej akcji Lato. Obóz odbędzie się na przełomie sierpnia i września w dniach 31 sierpnia – 7 września, a bazą wypadową będzie urokliwa nadmorska miejscowość Tolo. W programie m.in. rejs na Wyspy Sarońskie, wyjazd do Myken, Koryntu, zwiedzanie Epidauros oraz zwiedzanie Aten. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u ojca Piotra Makala pod numerem telefonu 794 756 424.

A to upalne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17:00 pora zatem przypomnieć, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego Tichona, następnie fragment lektury Starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa, dzisiaj będzie to akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Po nabożeństwie po godzinie 19:00 zapraszamy na relację ze spotkania autorskiego z Anną Naumiuk-Jakuc, autorką książki Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówią rzeźby. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim relacja z uroczystości zakończenia roku szkolnego z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. I na zakończenie dzisiejszego programu modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21:00 ma przyjemność być z Państwem Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania przy odbiornikach radiowych, a w wolnej chwili można zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl.

0: Mamy poniedziałek 29 czerwca według nowego stylu i 16 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. I już teraz na antenie zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Tichona, którego to cerkiew liturgicznie dziś wspomina.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Tichona, biskupa Amafunty. Święty Tichon był synem prostych ludzi z Amafunty, miasta położonego na południu Cypru. Od dzieciństwa był poświęcony Bogu, rósł w pobożności i posługiwał jako lektor. Ojciec świętego Tichona był piekarzem. Pewnego razu posłał syna do miasta, aby sprzedawał chleb, ale Tichon, realizując słowa w Ewangelii, rozdał chleb ubogim. Dowiedziawszy się o tym, ojciec wpadł w gniew. Chłopiec powiedział mu, że on jedynie rozdał chleb ubogim, a za to dostaje się 100 razy więcej, gdyż tak obiecał Pan. Rzeczywiście, po powrocie do domu zobaczyli, że spichlerze są pełne pszenicy. Po śmierci rodziców święty Tichon rozdał swój majątek i porzucił ziemskie troski, aby podjąć lekkie i słodkie jarzmo chrystusowe. Przyszedł do biskupa Mnemoniosa, który widząc zalety młodego człowieka, wyświęcił go na diakona i powierzył zarząd nad majątkiem i pouczanie ludu. Słowami pełnymi ognia Bożej miłości, święty Tichon łatwo demaskował fałsz Żydów i pogan i wielu z nich doprowadził do biskupa, żeby ich ochrzcił. Po śmierci Mnemoniosa święty Epifaniusz wyświęcił świętego Tichona na biskupa Amafunty. Od tego czasu święty Tichon, jak prawdziwa lampa kościoła, jednych przekonywał o prawdziwości Ewangelii, odrzucając ich błędne argumenty, a innych doprowadzał do wiary mocą porażających cudów. Wypędzał biesy, uzdrawiał chorych cieleśnie i duchowo i jednym słowem niemożliwie czynił możliwym z pomocą Bożej łaski, która działała przez niego. Ponieważ niektórzy poganie z uporem czcili fałszywych bogów, święty biskup wszedł do nich w świątyni i zrzucił bożki. Trzymając w ręku knuty, wypędził kapłankę Artemidę Anthusę, która go przeklinała. Później zrozumiała, że poprzez świętego działa moc Boża, wyznała Chrystusa i została ochrzczona w imię Ewancja. Pewnego razu, podczas wielkich zawodów, którym towarzyszyły nieprzystojne tańce, poganie urządzili procesję z posągiem cypryjskiej bogini. Gdy przechodzili obok chrześcijańskiej świątyni, święty Tichon wyszedł, rozbił posąg i tak jasno wyjaśnił zabobony pogan, że wszyscy się nawrócili i poprosili o chrzest. Kiedy indziej święty biskup oskarżony przez pogan Kalikiosa i Kleopatrę musiał stanąć przed prefektem wyspy. Odpowiedział urzędnikowi, że jest sługą Boga kochającego ludzi i nie może nie upodabniać się do niego i nie współczuć wszystkim, którzy trwają w mroku błędów, ponieważ musi im głosić, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Święty Tichon dodał, że odnosi się do pogan jak do chorych, których Bóg mu powierzył w celu uzdrowienia i że gotów jest cierpieć ich zniewagi i złe traktowanie, gdyż jest to jedynie słaby cień cierpień, które Pan przecierpiał dla naszego zbawienia. Sędzia był pod wrażeniem spokojnej pewności świętego i kazał go wypuścić, a wielu z pomocników świętego, którzy byli obecni podczas tej rozmowy, się nawróciło. Święty Tichon miał pole, na którym zasadził winnicę. Pewnego razu, niedługo przed opuszczeniem tego świata, święty Tichon przyszedł tutaj, żeby popatrzeć, jak pracują winnice ludzie odcinający suche pędy. Podniósł jeden z tych pędów, przygotowanych do spalenia, i zwrócił się do Boga z modlitwą, prosząc, żeby pęd ożył i przyniósł przed czasem obfite, słodkie plony. Następnie święty posadził go w ziemi i powiedział wiernym, że ten cud będzie się dokonywał zawsze na znak niewidzialnej, ciągłej obecności ich pasterza i jego nieustannych modlitw. Rzeczywiście, po śmierci świętego każdego roku w Wigilię jego wspomnienia, 16 czerwca, pęd winny, który był zielony jak zwykle w tym okresie roku, podczas całonocnego czuwania szybko dojrzewał, stając się ciemnym i soczystym, a podczas boskiej liturgii jego sok mieszano ze świętymi darami. Chrześcijanie brali winne grona w celu pobłogosławienia swoich winnic i uzdrawiania chorych. Gdy Pan objawił Tichonowi dzień jego śmierci, święty poszedł odwiedzić chłopów pracujących na polu przy zbiorach jęczmienia. Chłopi podeszli po błogosławieństwo i słyszeli nieziemski głos, który wzywał świętego do mieszkań w niebie. 3 dni później ten, który swoją modlitwą przez wiele lat podnosił cierpiących złoże boleści, został dotknięty chorobą. Pocieszył matkę, która płakała u jego podgłówka i przypomniał jej, że żyjąc na ziemi winniśmy pokładać nadzieję wyłącznie w zmartwychwstaniu. Następnie święty Tichon zgromadził duchowe dzieci, kapłanów i świeckich i oddał chwałę godności chrześcijan, którzy stali się synami Bożymi i braćmi Chrystusa, wezwanymi do pójścia za Nim i nieulegania pokusom tego świata. 3 dni święty pasterz był przykuty do pościeli, a potem z radością został przyjęty przez chóry aniołów. Cały Cypr opłakiwał jego śmierć. Podczas pogrzebu, który sprawowali wszyscy cypryjscy biskupi i kapłani w obecności ogromnego tłumu wiernych, ciało świętego Tychona zajaśniało i roztaczało cudowny zapach. Święty Tychon, tak jak obiecał, nie porzucił swojej owczarni i spełnił jej modlitewne prośby. Uzdrowił pewną kobietę z trądu i z głuchoniemego chłopca wypędził biesa. Rodzice dziecka długo modlili się o jego uzdrowienie w świątyni świętego Tychona, lecz ich prośba nie została wysłuchana. Uznali więc, że powodem tego są ich grzechy i odeszli zasmuceni. Wtedy święty Tychon objawił się im w postaci kapłana i poprosił, żeby nie przestawali się modlić. W tym czasie bies okrutnie wstrząsnął chłopcem i wyszedł z niego wołając: o Tychonie, życzliwość Boga do ciebie wypędza mnie. A dziecko przemówiło spokojnie i czysto.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Nil Synajski. Modlitwa wierzących jest dla złych duchów największą męką i zgrozą.

0: Już teraz na naszej antenie pora na fragment lektury. Książka autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego zatytułowana Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, którego polski czytelnik mógł poznać przez lekturę książki Moje życie ze starcem Józefem. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monastet Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza słowa pouczenia, które odbijają się głębokim echem w sercu czytelnika. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, bo święty Józef zmarł w 2009 roku i znany jest z faktu, że uśmiechnął się po swojej śmierci, który poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Wspomnienia, listy i relacje, które przeplatają się z opowieścią o życiu tego wyjątkowego mnicha, sprawiają, że staje się on kimś bliskim już po kilkunastu stronach lektury. Już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu pochodzącego z tej książki, a czytać dla Państwa będzie Ksenia Uchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Zaśnięcie w Panu świętego Józefa Hezychasty. Wszyscy siedzieliśmy wokół, płacząc i błagając świętych darmoleczących i naszą Władczynię Bogu Rodzicę, aby mu pomogli. Wiele razy sprawowaliśmy nad nim sakrament świętego oleju, wiele razy udzielaliśmy mu Eucharystii. Wielokroć żegnał się z nami po raz ostatni, ale śmierć nie przychodziła. Jeśli chodzi o mnie i braci, jesteśmy zrozpaczeni. Przynieśliśmy ikonę świętych darmoleczących z naszej kaplicy i ją przy nim położyliśmy, dzięki czemu nieraz odczuwał pociechę udzielaną mu przez świętego Panteleimona. Jeśli chodzi o środki duchowe, nieustannie próbowaliśmy także wielu innych rzeczy. W tym samym czasie nie byliśmy jednak bezczynni w korzystaniu z osiągnięć nauki i medycyny. Niestety, na początku odmawiał pomocy lekarza, co znacznie przyczyniło się do postępu choroby. Cóż innego mogłoby się stać z tak słabym i wyczerpanym organizmem, gdy choroba szaleje bez kontroli? W rezultacie zajęła ona całe ciało i tak się utrwaliła, iż uratowanie go stało się nie lada problemem. Kiedy w końcu dał się zmusić do przyjęcia lekarstwa, było już prawie za późno, ale nie daliśmy za wygraną. Od tego czasu aż do teraz walczymy bez wytchnienia, czuwając dzień i noc, zwłaszcza ja i ojciec Efrem, koło którego położyłem swój materac. Opieka medyczna, jak wiesz, jest tu niestety bardzo słaba. Tak czy inaczej, do tej pory podaliśmy mu około 120 zastrzyków. Dożylnych, domięśniowych i podskórnych. A także wiele lekarstw, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie przesadzę, jeśli powiem, że wypowiedzieliśmy dosłowną wojnę i ciągle chybialiśmy celu. Prognozy medyczne były raczej słabe, ale to nie wszystko. Pokonując jedną chorobę, powodowaliśmy inną, a lecząc kolejną, wywoływaliśmy jeszcze następną. Organizm całkowicie przytłoczony przez głód stał się przyczółkiem wszelakich dolegliwości. Leki zaś nie działały tak, jak powinny, gdyż musiała towarzyszyć im odpowiednia dieta, której przestrzeganie było z kolei niemożliwe ze względu na brak apetytu. W końcu pokonaliśmy przeziębienie i część jego następstw. Duszność jednak nie ustąpiła, a obrzęk, zwłaszcza nóg, oraz bezsenność całkiem go obezwładniły. Całą tę sytuację opisałem wtedy obszernie pewnemu świeckiemu lekarzowi, który znał starca. Ten zaś wysłał nam skuteczne leki zgodnie ze swoją diagnozą. Od tego czasu, od którego, jak wspomniałem, minęły obecnie 2 dni, widzimy poprawę. Nadal kontynuujemy leczenie i mamy nadzieję, iż dzięki łasce Chrystusa odniesiemy sukces i znajdziemy prawdziwą pociechę. List do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 20 marca 1959 roku. Troszczyli się o lekarstwa i konsultacje z lekarzami. Mieli już jednak obraz tego, co przewiduje diagnoza choroby. Jak wynika z listu napisanego do ojca Panteleimona, 29 lipca 1959 roku było już wtedy oczywiste, że święty Józef odchodzi z tego świata. Nasz starzec Józef Watopecki patrzył na tę sytuację w sposób duchowy. Podsumowując, uważam, iż żadna ludzka pomoc nie ma już wpływu na stan ojca. Wszystko wskazuje na to, że zapadła już nieodwołalna decyzja, aby starzec święty Józef Hezychasta wstawiał się za swoimi dziećmi bezpośrednio i twarzą twarz przed Chrystusem. W jego obecnym stanie najlepiej byłoby dla niego jak najszybciej odejść, gdyż sztuczne przedłużanie życia jest dla niego bolesne i męczące. List do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 20 czerwca 1959 roku. Podczas najcięższych napadów duszności, kiedy wszyscy myśleli, że to już koniec, święty Józef otrzymywał wewnętrzne poznanie, iż jego czas jeszcze nie nadszedł. I tak też było. W czasie owych wielkich i poważnych problemów z oddychaniem u boku świętego Józefa obecny był także młodszy współbrat naszego starca, ojciec Efrem. Podczas każdego cięższego ucisku serca, któremu towarzyszyła wielka duszność i perspektywa bliskiej śmierci, pytał go: starcze, czy już odchodzisz? Nie, odpowiadał i prosił o sakrament świętego oleju, dzięki któremu napad mijał. Na początku lipca 1959 roku święty Józef otrzymał duchową informację, że, jak sobie tego życzył, zakończy ziemski żywot w dniu zaśnięcia Bogu Rodzicy. Wydał zatem odpowiednie polecenia, aby wszystko było gotowe. Również nasz starzec Józef przeczuwał duchowo czas odejścia swojego świętego ojca. Sam święty Józef pisał wtedy do jednego ze swych duchowych dzieci: nie czuję się dobrze. Wiele wydatków i leków, ale zdrowia za grosz. Powoli zmierzam tam do naszej ojczyzny. Nie mamy bowiem tu miasta trwałego. Bractwo wszelkimi sposobami próbuje mnie zawrócić, ale niestety, pewnym krokiem idę do grobu. Pójdę i będę tam na was czekać. Święty Józef uczył swoje duchowe dzieci interpretować to, co się działo dookoła w sposób duchowy, tak jak zawsze czynił to i on sam. Przed jego błogosławionym zaśnięciem odwiedził go archanioł Michał i poinformował go o jego odejściu. Wypowiedział słowa: do czasu. I rzeczywiście, niecały miesiąc od tego momentu, 15 sierpnia 1959 roku, w dniu zaśnięcia Bogu Rodzicy, którą tak bardzo czcił, mając 62 lata, święty Józef czcigodnie zasnął w Panu. Dwa dni później nasz starzec napisał do ojca Panteleimona: mój umiłowany bracie, oto wypełniło się to, o czym mówi Pismo. Wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Cóż jednak ze słowami: snem czcigodnym jest przed Panem śmierć jego sprawiedliwych? 15 sierpnia o 14:30 bizantyjskiego czasu, 8:30 czasu świeckiego, po zakończeniu uroczystości związanych ze świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy, zasnął również nasz świętej pamięci duchowy ojciec. Znosił ciężar tłamszącej go choroby, odznaczając się jawnie atletyczną wytrwałością. Oczekiwał na ten dzień z niekwestionowaną nadzieją, iż nasza Najświętsza Władczyni uczyni go godnym daru zaśnięcia w dniu jej własnego przejścia do życia wiecznego, z którego daru, podług swojej wiary, w pełni skorzystał. 16 sierpnia o tej samej godzinie, o której zasnął, wraz ze wszystkimi ojcami skitu pochowaliśmy go nieopodal jego kaliwy, zgodnie z jego własnym życzeniem i poleceniem. Jego eminencja, ponownie ma na myśli ówczesnego biskupa Elei, Atenagorasa Kokkinakisa, nie zdążył przybyć. Dowiedzieliśmy się tylko, że przybył do Salonik i pytał o starca. Pozdrawiam pocałunkiem naszą ukochaną matkę i siostrę Magdalenę i błagam ją, aby cię pocieszyła. Józef. List do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 17 sierpnia 1959 roku. Miesiąc po zaśnięciu Józefa Hezychasty, nasz starzec odczuwał obfitą obecność Bożej łaski, pochodzącej z błogosławieństwa niedawno zmarłego świętego i jego wstawiennictwa przed Chrystusem. Józef Watopecki pisze: wszyscy jesteśmy urzeczeni pomocą, którą otrzymujemy, zwłaszcza zaś odczuciem i poznaniem wstawiennictwa naszego duchowego Ojca przed Chrystusem. Ojciec Arseniusz czeka na zaproszenie, by udać się na spotkanie ze starcem, świętym Józefem Hezychastą. Teraz zajmuje się duchowym wyciszeniem w Kaliwie, w której niegdyś mieszkał ojciec Efrem. Starzec zostawił po sobie porządek, a następnie nas opuścił, pozostawiając niemniej całe bogactwo swego błogosławieństwa. Każdemu z nas pozostawił Kaliwę wraz z uczniami. Ojciec Efrem otrzymał w spadku Kaliwę zwiastowania z młodym mnichem z jego ojczyzny o imieniu Tymoteusz. Ojciec Haralampiusz mieszka w Kaliwie świętego Jana Poprzednika z pewnym serbskim mnichem, niezwykle pobożnym i bardzo gorliwym, którego, jak sądzę, ty też znasz. Teraz nie nazywa się już Prankos, ale Jerzy. Ja sam pozostałem w Kaliwie świętych darmoleczących wraz z Teofilaktem i pewnym młodzieńcem z Aten, o którym słyszałeś, który także nazywa się Jerzy. Jest pobożny i duchowo dobrze uformowany, ale trzymają się go choroby i jest słaby fizycznie, przez co prawie nic nie może robić. Ale nasze poznanie i przekonanie o wielkim wstawiennictwie naszego Ojca przed Chrystusem jest tak namacalne, iż nie możemy tego nawet wyrazić. Również ty to odczujesz. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 16 września 1959 roku.

Za nami fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego, a czytała dla Państwa Ksenia Uchimowicz. Kolejny fragment tej lektury już jutro na naszej antenie, a za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do Iwierskiej Ikony Matki Bożej.

0: Pytanie do duchownego.
1: Na co zwracać uwagę przy wyborze żony lub męża? Czy wiara ma znaczenie?
0: Odpowiada ojciec Piotr Borowik.
2: Wielu ludzi pyta o wybór przyszłego małżonka, małżonki. Na co powinni zwrócić uwagę ci, którzy chcą założyć rodzinę? Od wielu lat słyszymy opinie na temat mężczyzn i kobiet. Pobrali się, pojawiły się dzieci, ale w jednym momencie zostali bez niczego. Dzieci z dala od Boga, rodzic opuszcza rodzinę. W tym momencie możemy, a nawet powinniśmy zadać jedno pytanie. Kiedy wybieraliście swojego małżonka, małżonkę, kiedy planowaliście ślub, czy stanęliście przed Bogiem i Przenajświętszą Bogorodzicą, by pomodlić się, poprosić o pomoc w przekonaniu się co do swoich uczuć? Czy sami dokonaliście wyboru i dopiero teraz zwracacie się o pomoc do Boga? Ślub to bardzo ważny moment. W przypowieściach Salomona czytamy: dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana. Innymi słowy, obowiązkiem rodziców jest rozdzielenie majątku pomiędzy dziećmi, ale mąż żonie czy żona mężowi są dani od Boga. Sens nie jest taki, by szukać życiowego towarzysza, a jeśli już zostanie on znaleziony, poczuć się szczęśliwym, przypisując się to osiągnięcie jako swoją zasługę. Nie zapominajmy, że człowieka widzimy tylko na zewnątrz, nie wiedząc, co się dzieje w jego sercu. Skąd możemy wiedzieć, jakie jest wnętrze tej czy innej osoby? Ponadto istnieje i pewien wróg ludzkości, który wnosi w nasze życie zamieszanie i chaos w emocjach i uczuciach. Trudno jest postawić racjonalną odpowiedź na pytanie o wyborze małżonka, ale każdy młody człowiek powinien przede wszystkim potrafić oddać swoje życie w ręce Boga i mieć do końca niezachwianą wiarę. Bardzo ważne jest, by młody chłopak czy dziewczyna potrafili stanąć przed Bogiem z jedną krótką modlitwą na ustach. Boże, poślij mi takiego męża, żonę, jaką Ty chcesz, żebym miała, połącz mnie z człowiekiem, z którym Ty chcesz mnie połączyć. To jest najlepsza i najwłaściwsza modlitwa. W niej jest ukryty następujący sens. Mój stan duszy jest teraz nie najlepszy, ale poproszę Boga, by posłał mi dobrego towarzysza życia. Ale czy na to zasługuję? Wtedy niezbędnym jest, by przyjąć trud doskonalenia się i ze wszystkich sił starać się być najlepszym człowiekiem. Im bardziej będziemy bezinteresowni, tym bardziej zbliżymy się do Boga, który połączy nas z takim człowiekiem, który rzeczywiście jest odpowiedni i do nas pasuje. Jeśli z ufnością położymy wszystkie swe nadzieje w Bogu, rozwiążemy wiele problemów. Zostańmy współpracownikami Boga, a zaczynając się poprawiać, a wszystko dobre trzeba zacząć od tego właśnie, uwolnimy się od naszych namiętności, wątpliwości i trudności. Jeśli w naszej duszy i sercu zagości porządek, Bóg zaplanuje i pośle wszystko pozostałe, w tym dobrego kandydata na współmałżonka.

0: Przed nami akafist do Przenajświętszej Bogu Rodzicy, przed jej ikoną iwierską. Historia tej ikony sięga IX wieku, czyli czasów ikonoklazmu. Cudowną ikonę chroniła wówczas w swym domu pewna pobożna wdowa z Nicei. Gdy żołnierze zgodnie z rozkazem przyszli, aby odebrać ikonę, a jeden z nich uderzył w nią mieczem, na obliczu Matki Bożej powstała rana. Ikona puszczona na morze w niezwykły sposób dotarła na Świętą Górę Athos do iwierskiego monasteru. Dzięki ikonie miało miejsce wiele cudownych wydarzeń, a tradycja przekazuje, że ikona ta zniknie w taki sam cudowny sposób, w jaki się pojawiła. I będzie to oznaczało bliski koniec świata. Dlatego pierwowzór ikony nigdy nie opuszcza Świętej Góry Athos.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Za nami wspólna modlitwa podczas akafistu do Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Ikona ta szczególnie czczona jest na Świętej Górze Grabarce, a świąteczne uroczystości ku jej czci mają tam miejsce 18 sierpnia. A już za kilka minut, drodzy słuchacze, zapraszamy na relację ze spotkania autorskiego z Anną Naumiuk-Jakuc, autorką książki Włodzimierz Naumiuk, Zanim przemówią rzeźby.

0: Wczoraj, 28 czerwca, w Dzień Święta Widowdan w parafii świętego Jana Teologa na białostockich Bacieczkach odbyło się spotkanie autorskie z Anną Naumiuk-Jakuc, autorką książki Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówił rzeźbę. Już teraz zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.
1: Radio Ortodoksja.

0: ci się to bardzo. Najlepszym wydźwiękiem była późna noc, kiedy czytałam i myślę, że to jest taki mój pierwszy dla Państwa, moja pierwsza wskazówka. Pewne rzeczy muszą wybrzmieć. Jak bardzo wrażliwą osobą jest dziadek, a Ania pięknie potrafiła przełożyć to na papier. Aniu, ty od początku wiedziałaś, jak ma wyglądać ta książka, ponieważ to nie jest zwykła biografia, to nie jest album ze zdjęciami. To są opowieści. Opowieści o ludziach.
1: Tak, ja od początku wiedziałam, jak ma to wyglądać. Ja sobie to wyobrażałam. Nie wiedziałam do końca, co z tego wyjdzie. Ale ponieważ spędziłam kilka lat pracując nad doktoratem, którego ogromną częścią mojego doktoratu był mój dziadek, który w pewnym momencie mojej pracy naukowej okazało się, że budował domy, ja tego nie wiedziałam, nie tylko opatrywał je zdobnictwem, to wiedziałam, ale właśnie budował i ma tak ogromną wiedzę ciesielską i w zakresie naszej historii, domów i tak dalej, kultury. I tak po kolei robiłam z nim wywiady, pisałam naukowe artykuły, powstał doktorat. I pamiętam, jak zbierałam materiały do doktoratu, to profesor Jarosław Szewczyk, który był moim promotorem, on mówi, pamiętaj, zbieraj wszystko. No zbieraj wszystko, bo to się przyda. Ja tak sukcesywnie zbierałam, nagrywałam dziadka. I jeżdżąc do niego, obiecałam sobie, tak pomyślałam też, że będę nagrywać wszystko, co chce mi opowiedzieć. No bo nawet jeżeli nie będzie się tyczyło tematów moich takich naukowych, to przyda mi się po prostu, tak dla mnie, te opowieści, które jak słyszymy, to fajnie, tak? Ale zapominamy. I zwłaszcza szczegóły. Później jest coś takiego, a to on mówił coś i tak się już nie pamięta. A ja sobie pomyślałam, wykorzystam tą okazję, jak dziadek coś mi zechce opowiedzieć, a on zawsze dużo mówił, opowiadał, to ja to wszystko nagrywam. Tylko w momencie, gdy doktorat powstawał i on już go kończyłam, ja widziałam, jak dużo materiału nie wchodzi do tej pracy naukowej. W żaden sposób nie łączy się z tematem mojej pracy. Ale tyle ciekawych historii, mi było bardzo żal. Obiecałam sobie, że jak kiedyś coś jeszcze napiszę, tak nawet żartowałam. Jak dużo osób mnie pytało, jak idzie pisanie doktoratu, że chcą przeczytać, ja mówię, to tam. Ale przeczytajcie to, co ja później napiszę. Sobie tak żartowałam, chodziłam. W momencie, gdy powstała, dostałam takie pytanie, taką prośbę, żeby napisać tą książkę, bo to nie był mój pomysł. Miejski Ośrodek Animacji i Kultury odezwał się do mnie tuż przed moją obroną. Byłam bardzo zmęczona, bardzo, a już pisanie to było ostatnie, co bym chciała zrobić, żeby znowu się zamknąć przed wszystkimi, przed rodziną i znowu siedzieć i pisać. Ale przemyślałam sobie ten temat. Pomyślałam, że jeżeli czegoś jeszcze nie wiem, to jest ostatnia szansa, żeby dziadka i babcię dopytać, no bo oni mają już, dziadek w tym roku skończył 91 lat, więc stwierdziłam, że no trudno, no to dobrze, biorę się za to. I właśnie w momencie, gdy zaczęłam sobie wyobrażać tą książkę, no ja już przez kilka lat przerobiłam te tematy. I ja już wiedziałam, z czym się mierzę. Nazbierałam, to już były wtedy 4 lata, kiedy nagrywałam dziadków, tak naprawdę nie tylko dziadka, ale babcie też. Nazbierałam też część archiwów, zdjęć, już widziałam, co dziadek posiada. Także pomysł od razu był. Nie powiem, że musiałam mocno przekonywać redakcję do moich pomysłów. To też tak nie było. Raczej mi zaufali. Myślę, że mieli oczy szeroko otwarte, jak opowiadałam. Od razu powiedziałam, że to będzie opowieść o ludziach, że dziadek będzie tak naprawdę tylko pretekstem. On będzie przeprowadzi tego czytelnika. Ale ja wiedziałam, że to będzie opowieść o ludziach. Miałam od razu pomysł na to, żeby, bo ty już wspomniałeś, że ona jest oryginalna, bo jest oryginalnie napisana, ponieważ jest napisana, jest opowiedziana przez dziadka, nie przeze mnie.
0: Właśnie, wtrącę, że bardzo często czytając miałam wrażenie, że czytam jakąś kartkę z pamiętnika. Gdzieś mu się coś przypomniało i po prostu opowiadał.
1: Tak. Na samym początku ja dostałam wiele rad i pomysłów i nie wszyscy byli przekonani do tego pomysłu, więc ja musiałam tak trochę stać na straży tego pomysłu.

0: Nawet próbowałam pisać inaczej, ale to w ogóle nie szło, w ogóle. Nic. A pamiętam, że jakoś tak mi nie szło i myślę, dobrze, to jakiś może drugi, trzeci rozdział zacznę, bo już miałam materiał nazbierany i napisałam inaczej, tak jak dziadek go opowiada, i napisałam chyba jeden albo dwa dni, jeden rozdział napisałam. No myślę, no dobrze, to chyba tak, to już tak trzeba w tą stronę pójść.
1: Tak. Otwierając, proszę Państwa, tą książkę, przykuwa bynajmniej mnie jedno zdanie. Dobrym ludziom, których spotkałem na swojej drodze. Taki jest właśnie Włodzimierz Naumiuk, wdzięczny. Wdzięczny za dar życia, wdzięczny za ludzi, których spotkał, a z tego co wiem, proszę Państwa, nie miał łatwo. Jak mówi, jego ścieżka życia była wąska i kręta, ale spotkał na niej dobrych ludzi, którym dziękuję. Spotkał też ludzi złych, którym też dziękuję za lekcję życia. Ale czy taki właśnie jest wdzięczny?
0: Myślę, że bardzo wdzięczny za wszystko, co dostał w życiu. Właśnie za te dobre i za złe rzeczy. Nie tylko za dobre. I to bardzo wszystkim opowiada. Zawsze jak ktoś go odwiedzi, a odwiedziło go bardzo dużo ludzi, to czasem nawet mi jest trudno sobie wyobrazić, a widziałam to od dziecka, od zawsze. To potrafiły być wycieczki każdego dnia. To potrafiło być kilkadziesiąt osób każdego dnia przez całe wakacje. To wyobraźmy sobie, że ktoś odwiedza nas w domu i jest tych osób dziennie na przykład 30 i z każdym rozmawiamy. Ale dziadek rozmawiał, opowiadał i właśnie historię swojego życia i nigdy nie szczędził też tych złych chwil i tych takich trudnych, ale on ma jakąś taką w swoim charakterze cechę. Myślę, że to nie jest do końca nabyta cecha, po prostu taka wrodzona cecha, gdzie poprzez taką większą też wyobraźnię potrafi wyłuskać wszędzie te dobre też rzeczy, nawet z tych złych. I zawsze opowiadał ludziom, że to nic, te złe rzeczy były, ale ja też to lubiłem, bo z tego wyrosłem, stałem się lepszy, silniejszy. No i tak zawsze wszystkim opowiadał. I tak chciałam, żeby też uważałam, pisząc tą książkę i wiedząc, że są tam trudne historie, żeby ta książka nie była napisana w ten sposób, żeby człowieka tak zasmucić, trochę dobić, tak jakoś tymi historiami, tylko że zawsze jest w tym coś dobrego.
1: Zanim przemówią rzeźby, niech przemówi artysta. Piękne. Pierwszy rozdział zaczyna się już od historii dziadka, kiedy mówi o tym, jak został i że został sierotą. Nie było łatwo. No i właśnie, do tego chciałam nawiązać. Bardzo dużo we swoich pracach, w rzeźbach wspomina swego pradziada. Tak. Lewonia.
0: Tak.
1: Powiem Państwu, że przed naszym tutaj spotkaniem wybrałyśmy się za nią do wsi Kaniuki. Dla mnie była to tym bardziej bardzo sentymentalna podróż. No, wyniosłyśmy stamtąd dużo wrażeń i łez, ale nie o tym. Pokazał mi parę rzeźb i właśnie tą postać dziadka Lewonia. Później zobaczyłam zdjęcia, to niemalże tożsame. Dziadek potrafił tak pięknie, potrafi chwytać wyraz twarzy ludzi. I później widzę zdjęcie pradziada Lewonia na żywo. No gdybym rozmawiała i widziała człowieka. Ale proszę, opowiedz nam, jak odcisnął się na tym życiu pana Włodzimierza pradziad?
0: No właśnie, okazuje się, że bardzo. Mimo że to był pradziadek, którego nigdy nie spotkał, i tak często też różni redaktorzy pytali mojego dziadka, który dużo o nim opowiadał, mówią, no ale tak pan go chyba nigdy nie spotkał. Tak, no nie, ale pan tak dużo o nim wie. No bo mnie to interesowało, a interesowało z różnych przyczyn. Tak? Po pierwsze, bardzo młodo stracił rodziców, wychowywała go babcia i stryj, dla których takim największym przeżyciem, poza tą drugą wojną światową, która już się kończyła, tak, to była pierwsza wojna światowa, kiedy udali się w bieżeństwo. A nasz dziadka pradziadek jako jedyny ze wsi został. Przy czym trzeba wspomnieć, że bieżeństwo było nakazem. Tak? To ludzie uciekali nie tylko ze strachu, bo taka była propaganda i rzeczywiście oni uciekali ze strachu, ale to był nakaz, oni musieli. Kozacy jeździli z jednej wsi do drugiej i nakazywali w tym dniu już opuścić. Ludzie się szykowali do tego jakiś czas, bo to nie było, że nagle przyjeżdżają i uciekamy. Oni już zbierali zboże, suszyli chleb, różne rzeczy, już się przygotowywali do tego, już były takie zapowiedzi. Propaganda była duża, ale to jednak był nakaz, ponieważ później ci kozacy palili wsie. Tak? Więc taktyka już zakazana, taktyka spalonej ziemi. No i wszyscy uciekali, ale nasz pradziad Lawoń, on z zawodu był flisakiem, orelem. I miał też swój charakter, co się okazuje, babcia później zawsze do dziadka mówiła, ty jesteś taki sam właśnie jak on i może też poprzez takie ty jesteś taki sam jak on, to też go ciekawiło, jaki był ten pradziad, który tu został, jedyny, tak?
1: Ale powiedzmy sobie jasno, chodziło generalnie o upartość.
0: No tak, chodziło przede wszystkim na pewno o to takie hardość, tak. Upartość i takie niepoddawanie się absolutnie. I jaki był efekt tego, że został, tak? Bo oczywiście część ludzi, która wyjechała, udało się wrócić, tak? I odbudować wieś. Ale efekt tego, że pradziadek, mój pradziadek, tak? Został, było to, że udało mu się jakoś tak przykabacić tych kozaków, że nie spalili tego domu, który on posiadał. Udało mu się nawet przehandlować za wódkę, kupić od nich beczkę. Wszyscy pukali się w głowę, śmieli się, no nienormalny tak, ten Naumiuk, tak? Nienormalny, jeszcze się z nimi śmieje, żartuje, wszyscy uciekają, boją się, a on od nich beczkę kupuje. Ale pradziadek, no on po pierwsze czuł tą propagandę, po drugie jego hardość, że on nie zostawi swojej ziemi, swojego domu, dobytku, nie ma mowy. Więc on zostaje, jego rodzina, bo tu uwaga, cała rodzina nie posłuchała. Nawet w momencie, gdy on uczepił się wozu, to go odepchnęli i pojechali. Nikt go nie słuchał, on jedyny został. Ale on po prostu inaczej to wszystko widział. I ukisił w tej beczce kiszonki, za to dzięki temu też przeżył, bo nie było jedzenia, więc to go uratowało, jakieś witaminy miał, był w stanie przeżyć. W międzyczasie żył sam, gdzieś daleko widział, że tli się czasem jakiś dym, to gdzieś do jakiejś wsi daleko płynął łódką, żeby chociaż z jakimś człowiekiem porozmawiać. Tak? A, pies wrócił, bo z rodziną, pies za rodziną pobiegł, ale wrócił do swojego gospodarza. I też znam historię, to już nie od dziadka, bo już pamięć dziadka też oczywiście on dużo pamięta, ale już to nie jest to samo. I dzięki temu, że kiedyś wiele osób pisało różne artykuły, dopytywało się, to ja też poznałam więcej szczegółów. I też udało się zamieścić na przykład taki artykuł na ten temat, że ten pies kiedyś uratował mu życie, bo ktoś tam próbował napaść też pradziadka i on wtedy się rzucił na tych napastników i wtedy pradziadek przeżył. Ale efekt był taki, już kończąc tą opowieść, że jak wrócili, powoli wszyscy wracali, wracała moja rodzina, zostali dom, co prawda ograbiony, ale jednak dach nad głową był. Nie było Lawonia nigdzie. Później dowiedzieli się, że został pochowany, niestety zamęczony i w cerkwi, niewykończonej cerkwi wówczas w Puchłach, był takie miejsce, takie więzienie jakby dla na przykład jeńców wojennych, tak, jakichś z wojsk rosyjskich, tam różnych przetrzymywano. I on został pojmany za niby pomoc właśnie zbiegłym chyba żołnierzom, czy z tego właśnie miejsca jakimś jeńcom rosyjskim. Oni najprawdopodobniej wbiegli do domu, do dziadka i po prostu rzucili się na jedzenie i wtedy szybko zostali złapani, a z nimi pradziadek. I dziadek właśnie został w cerkwi zamęczony i tam zmarł. Ale dobry człowiek, który kojarzył go, bardzo go szanował, pochował go, dokumenty zachował, wiedział, że kiedyś być może rodzina wróci i tą opowieść przekazał. Pradziadek schował żarna, schował bardzo mądrze, robiąc zdjęcia do książki, bo też część zdjęć jest zupełnie nowych, zrobionych specjalnie do publikacji. Chcieliśmy sfotografować te żarna, bo one tam wciąż są. I żeśmy się tak namęczyli, żeby je gdzieś tam z takiego rogu, ciemnego rogu chaty tak wysunąć, żeby móc zdjęcie zrobić. Z kolegą fotografem, który robił zdjęcia do książki i też graficznie tą książkę ze mną tworzył. No, żeśmy się tak namęczyli. Ja mówię, matko kochana, jak ten 80-kilkuletni pradziadek do studni wrzucił te żarna. No, i, ale no, oczywiście dziadek się ze mnie śmiał, no mówi, no przecież jakoś potoczył, sobie przygotował i tak. No ja mówię, no tak, rzeczywiście, bardzo ciężki, no ale on podobno jeszcze parę rzeczy pochował, bo gdzieś tam siekiera jego się ostała i inne takie przydatne rzeczy, więc jak oni wrócili, on już wiedząc, że kiedyś wrócą, będą czyścić studnie, woda będzie potrzebna, no to odkryją ten skarb, te kamienne żarna, odkryli i później okazało się, że te żarna ratowały no nie tylko moją rodzinę, ale wiele wsi przeżyło dzięki temu, że były te żarna, bo to jest też taka historia, której ja nie znałam, że wszystkie zboże było na przykład w czasie II wojny światowej, było zabierane absolutnie, jeździli jacyś naczelnicy tak mówili o tym, że absolutnie nikt nie może sobie robić mąki, wszystko musi iść, bo pod Stalingradem walczą. I to wszystko od nas szło i ludzie nie mieli jedzenia. A jednak były, więc młyny nie pracowały, tak? Za to groziła kara, wiadomo, śmierci i tak dalej. A w naszej chacie, w tej chacie, która się ostała, w nocy po ciemku ludzie sobie mielili mąkę i dla mojej rodziny też jakąś garstkę zawsze zostawiali, więc też i moja rodzina dzięki temu przeżyła, ale też okoliczne wsie miały co jeść. I wiele innych rzeczy dzięki temu, że on został, że miał taką po prostu siłę swojej woli, bo na przykład jak ostał się taki jedyny dom na całą wieś, a ludzie wracali, to w tym domu 12 rodzin żyło na samym początku, zanim nie odbudowali chociażby czegoś, tak? Więc tam dach nad głową i mogli przeżyć. Więc efekt, taki efekt motyla później, tak? Że to efekt jest ogromny. A jak już zajechałam też z tą książką do dziadka już wydaną, zawiozłam mu tą książkę i sobie rozmawialiśmy. Akurat w tym czasie, gdy książka wyszła, to był grudzień zeszłego roku, nasze polskie plecionkarstwo zostało wpisane na listę UNESCO. I taka zadowolona, gdy dowiedziałam się o tej informacji, pomyślałam, jakie to jest niesamowite, wspaniałe. I zaczęłam dziadkowi opowiadać. A dziadek mówi, a wiesz, bo później, jak już taki Wiktor Sawczenko, prezes ówczesnej Cepeli, on jeździł i chciał wznowić na naszych terenach te plecionkarstwo, to mówić, ale wiesz, pierwsze wzory właśnie poszły z naszego domu, od naszych pradziadków. Dzięki temu, że ten dom się ostał i gdzieś na strychu te nasze jakieś wyroby się ostały. I mówi, na pewno jedne z pierwszych, jeżeli nie pierwsze, to właśnie stąd. Więc nawet taki był efekt takiej jednej decyzji, bardzo trudnej decyzji. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żeby tak, jeżeli wszyscy uciekają, jest jakieś niebezpieczeństwo, a ktoś... Nie, i się myślę, może nawet nie do końca boi, tylko
1: to prawda, myślę, zostaje. Że pracę czuł i chyba to, co właśnie ma pan Włodzimierz po sobie,
0: no on tradycja, on to też ma.
1: Korzenie. No, tak. Wielokrotnie opowiadając o swoim życiu, że był we Francji, w Belgii, na przeróżnych wystawach, jednak mówi nie, Kaniuki to Kaniuki, to jest miejsce, gdzie to ja czuję się dobrze, ta moja chacinka, bez względu na to, jakich bym był w pałacach i nie wiadomo z jakich tat złotych by mi podawali, ja wracam do swoich kaniuk. Czyli ten dom, w którym teraz mieszka, to też jeszcze jest, prawda, pradziada Leona.
0: Ten z tyłu, taki z tyłu jest dom stary, tam gdzie są rzeźby, takie muzeum powstało.
1: Także, proszę Państwa, kolejna wycieczka, która odbędzie się z parafii Jana Teologa, to domyślam się, będą to kaniuki. Dziadek wielokrotnie też podkreśla to, że chyba mogę tak powiedzieć, brzydzi go bogactwo.
0: Tak.
1: W tym sensie, że pozwolę sobie też zacytować dziadka, bieda ludzi łączy, a rozpusta dzieli. W pewnym z wywiadów z jakimś zagranicznym baciuszką zapytany, co jeszcze chciałby osiągnąć w życiu albo o co się jeszcze może pomodlić do Boga, odpowiedział, że o to, co się modliłem całe życie, to to, żeby nie być bogatym. I tak naprawdę jest. Że te szczęście widzi w ludziach, których spotkał. I to pięknie, proszę Państwa, jest też napisane w książce.
0: No tak, jeżeli chodzi o bogactwo materialne, to dziadek tego nigdy nie zwracał na to uwagi. Tak, bo nawet jeżeli jakieś wpływy już później z jego twórczości przychodziły, on po prostu na to nie zwracał uwagi. Nawet jest historia, którą poznałam dosłownie niedawno, bo w dniu, w którym odbierałam nagrodę księcia Ostrogskiego, rozmawiałam z ojcem Włodzimierzem Misiukiem i on opowiedział mi dokładnie tą historię i ja ją wtedy poznałam tak naprawdę. Wiedziałam, znałam historię taką, od dziecka znałam, że mój dziadek stworzył taką nie kapliczkę, takie przedstawienie bożonarodzeniowe, taką stajenkę, szopkę. Taką szopkę betlejemską do parafii w Niemczech. Było jakieś takie zamówienie i ja wiem, że on robił, widziałam kiedyś chyba zdjęcie, pamiętam tą historię. Ale nie wiedziałam, że za taką szopkę tamta parafia postanowiła, bardzo była zadowolona i tacy wzruszeni, jak już dziadek zaprezentował, chcieli oczywiście za to zapłacić. No i wiadomo, ich zarobki, a nasze zarobki znacznie się różniły. Były to lata, przypuszczam, a nie pamiętam do końca, ale to mogło być koniec 80. albo początek 90. Więc oni zapłacili tak, jak uważali. I ojciec Włodzimierz pośredniczył w tych rozmowach i mówi, że mówi do mnie, to było tyle pieniędzy, tak niewyobrażalna suma, duża pieniędzy, że jak dziadek dowiedział się, ile dostał, to mówi, to ty to wszystko bierz, bo ja to nawet nie wiem, co z takimi pieniędzmi robić. Ja nie chcę ich. Bierz, się na pewno przyda. I za te pieniądze powstał dom młodzieży na Świętej Górze Grabarce. Mówi, na prawie cały dom starczyło tych pieniędzy, żeby pobudować. I ja byłam w szoku, ja się dopiero teraz dowiedziałam, nie miałam pojęcia. Więc to taka dziadka filozofia, no bo jednak zawsze ważniejsze było to, co ma się w sercu, w duszy. I to chyba z dzieciństwa, że jak było bardzo ciężkie to dzieciństwo, to najpiękniejsze były wspomnienia jednak, jak ktoś ci pomoże. Czy kawałkiem chleba, czy dobrym słowem. I że wszyscy sobie pomagali w tych najtrudniejszych momentach. I to z nim zostało już na całe życie. Więc to jest takie myślenie trochę już w innych kategoriach. Tak? Jeżeli my nie przeżyliśmy takich rzeczy, trochę ciężko nam na pewne w takich kategoriach myśleć. Tak wejść na taki poziom. Ale dziadek to ma, bo no, on przeżył swoje i zobaczył dobroć i miłość na takim poziomie, na którym my często już nie jesteśmy w stanie tak gdzieś złapać w tym życiu dzisiejszym.
1: Jeszcze bardziej zachęcić Państwa do przeczytania tej książki. Pozwolę sobie zacytować, ale tu są troszeczkę wplecione słowa naszej Ani, ale też i słowa dziadka. Unikałem w życiu tego, żeby być bogatym. Żeby być rozpustnikiem. Nie, nie chciałem być bogaty. Śmieszne to było, dziwakiem mnie nazywali. A ja zawsze uważałem, że prawdziwe bogactwo to jest mieć zdrowie i być człowiekiem. Nie wabiły mnie bogate dziewczyny, domy, koledzy czy ludzie. Zawsze szukałem sobie kolegów, tylko takich wiernych. Bogactwo gubi ludzi. Bogactwo nie ma końca. Bogactwo to utrata tożsamości. Być biednym, ale porządnym, to jest najważniejsze. Widziałem bogatych ludzi, zawodzili zawsze. Jak tylko coś się wydarzyło, jakieś niespodziewane, na przykład krowa odeszła gdzieś, a biedny odeszła. Trudno, pójdę gdzieś, popracuję, kupię drugą. Ludzie biedni są rozsądniejsi. To nie jest takie zwykłe przemyślenie. To jest coś, co człowiek niesie od lat dzieciństwa. I chciałam jeszcze wrócić do jeszcze jednej ważnej postaci, która towarzyszyła dziadkowi podczas już jak rodzice odeszli. Musiał jakoś zapracować na to wszystko. Dziadek, powtórz mnie, bo pewnie źle wymówię, Dobrej. W naszym...
0: Dobrzyni.
1: Opowiedz nam o nim, bo też wielokrotnie wracał w swoich rzeźbach do tej postaci.
0: Tak. Pisząc książkę, wiedziałam, że dziadek spotkał w swoim życiu na różnych etapach. I w dzieciństwie, ale już w późniejszym życiu, już jak stawał się też rozpoznawalny, różnych ludzi. I bardzo chciałam, żeby pewne imiona, pewne osoby wybrzmiały w tej książce. I jedną z takich osób jest dziadek Dobrzyni. To nie jest powiązanie rodzinne, tak? Nie mamy tutaj z tym dziadkiem. Ale sytuacja była taka, to już było po wojnie, wojna się skończyła, dziadek był sierotą, wychowywała go babcia, staruszka i stryj Szymon. Jego rodzeństwo trafiło do domu dziecka, ponieważ po przejściu frontu nie została żadna zwierzyna, nigdzie nie było zwierząt mleka i tam bracia dziadka byli o wiele młodsi. Babcia nie dała rady trójki chować, więc nie tak daleko, gdzieś tam był dom dziecka, oni oczywiście zawsze mieli kontakt, widywali się, ale na co dzień, tak żeby mogli przeżyć i wyżyć, tak, no to dziadka rodzeństwo tam żyło, mieszkało, a dziadek został z nimi, no ale było trudno. Wiadomo, no już jedzenia bardzo mało, babcia bardzo się martwiła, co to będzie. Nadarzyła się okazja, że jeden gospodarz potrzebował pastuszka. Pastuszku, wiadomo, że dzieci wtedy zajmowały się tym, tak, pomagały. To była jakaś też osoba z jakiejś tam dalszej rodziny. Wiedział, że tu została sierota, że mój dziadek. I przyjechał któregoś dnia, zaproponował, żeby od wczesnej wiosny do jesieni, bo do pokrowy. Do pokrowy dziadek był u nich pastuszkiem. I to było we wsi Pawły, oddalonej o kilka kilometrów, nie tak daleko. I dziadek u nich tak mieszkał właśnie cały ten okres, w którym wyprowadzał bydło. I tam poznał dziadka Dobreja. Historia jest dla mnie była bardzo ważna. Ja bardzo chciałam ją opisać. Dlatego, że ona mnie też zawsze wzruszała i stwierdziłam, że bardzo chcę, żeby inni ludzie poznali tą historię. Więc będąc pastuszkiem, można powiedzieć u obcych ludzi, znany na ich łaskę i niełaskę, oni w sumie, można powiedzieć, nie mieli miejsca u siebie, nawet w domu, żeby go przyjąć, więc jakiś tam stodole dziadek nocował, ale było bardzo zimno, nawet nie miał ubrań. Po wojnie nikt nie miał ubrań, tam nawet była historia, że nawet butów nie było, to w dwóch lewy, ktoś gdzieś, ten dziadek chyba znalazł jakieś buty na strychu, ale dwa lewe były. Więc nawet jak były przymrozki, mróz, jeszcze śnieg nie zszedł, to na boso dziadek chodził. Czasem nam się wydaje, jak to jest możliwe. Ale mówi, tak było po prostu. Mówi, nawet w tych butach to tak mi było źle, że ja już nawet wolałem na boso. I było mu bardzo ciężko. I ten dziadek Dobrzyni zauważył, że taki los ciężki i dopytywał się, jak go traktują ci gospodarze, a dziadek był sąsiadem tego gospodarza. mówi, jak cię traktują. Mój dziadek mówi, wiesz, ja byłem nauczony, ja wiedziałam, ja nie mogę powiedzieć prawdy. Trzeba było zawsze powiedzieć dobrze, tak? Wszystko jest dobrze. Ale jednak od nich tego jedzenia dostawał po prostu bardzo mało. I dziadek Dobrzyni to zauważył. Ile razy coś tam razem jedli, bo dziadek Dobrzyni z nimi wypasał te krowy i razem coś często siadali, jedli, no to zauważył, że tego jedzenia nie jest dużo. I tak mu powiedział, mówi, wiesz co, Włodzie, mi ciebie szkoda, ty już aż zielony jesteś, nie przeżyjesz. Zaraz i ciebie nie będzie. Dziadek mi tak mówi, opowiada, wiesz, ja się wtedy tak przestraszyłem, to już ptaki zaczynają śpiewać, wiosna, mi się chce żyć, a on mówi, że ja nie przeżyję. I mówi tak, wiesz, która tam krowa jest spokojna, która, ty wiesz, no to chodź. I tam pasem ją gdzieś, mówi, ściągnął pasek ze spodni, żeby ją gdzieś przytrzymać, tak? I mówi, dawaj, będziemy, podoimy i masz pij. I jeszcze dziadek mówi, matko, te mleko takie nieprzecedzone, takie proste, które mi tak trochę niedobrze było. Jeszcze często nie mieli w co nalać, no to tam raz to chyba nawet z buta pił od tego dziadka. Albo po jakieś puszki po konserwach. Mówi, że dużo było powojskowych takich puszek po konserwach i z tego korzystano. I tak mówi, ten dziadek po prostu go dokarmiał, no i tak dziadek mój przeżył. I wzrusza mnie ta zawsze historia, bo to jest taka sytuacja, o której w sumie nikt nie miał wiedzieć. Bo to było w tajemnicy przed tym gospodarzem i przed wszystkimi.
1: Dziadek dobrze wiedział, że jak powie coś złego, nie będzie miał szans na przetrwanie dalej. Muszę też Państwu powiedzieć, że babcia, która była pod opieką, wysłała tak naprawdę dziadka Włodka, bo sami też musieli się z czegoś utrzymać. Mały chłopak, który jest jeszcze pełni życia, ale to, co przyznaliśmy z dziadkiem Włodzimierzem, zawsze powtarzała mi to moja babcia. Nad sierotoju Boch skalitoju. I tak też chyba było przez całe życie.
0: Tak, to było przez całe życie. Wszędzie spotykał dobrych ludzi na swojej drodze. I to jest niesamowite i dużo tej historii udało się zapisać. Na pewno nie wszystkie, bo już dziadek też nie pamięta wszystkich, ale jakąś część taką, która da czytelnikowi pewien obraz tamtego świata i jakich ludzi spotykał. Myślę, że udało się tutaj spisać i zawrzeć w tej książce.
1: Proszę mi wierzyć, udało się. Nie zdradzimy teraz Państwu dalszych postaci, bo tutaj trzeba było powiedzieć, by było całą historię, całą książkę. Każdy rozdział jest ważny. Ale to, co jeszcze chcę poświęcić naszych parę chwil, to jest to, że dziadek tak bardzo wraca do tradycji, do przeszłości, do pamięci o tych ludziach, których spotkał i znowu chciałby mi się przeczytać pewien fragment.
0: To czytaj.
1: Zawsze starałem się nie odbiegać, nie odchodzić od regionu, żeby coś było związane, wzięte ze starego, od przodków. Na tym polega bogactwo regionalne. To bogactwo mamy na Podlasiu. Tradycja to jest szkoła życia i szkoła naszych przodków. Może dla innych to tylko przeszłość, ale ta przeszłość jest bardzo pożyteczna i dobra, bo to też pamięć po tych, co odeszli. I proszę Państwa, nie słyszałam piękniejszych słów od dawien dawna. To jest jak modlitwa w cerkwi za zmarłych. Dziadek zawsze w swoich rzeźbach nigdy nie chciał nowego. Widział różne rzeczy, ponieważ jeździł po świecie, wystawiał się ze swoimi rzeźbami po świecie, nawet po całej Polsce. Wystawiał się, mógł zaczerpnąć z tych podróży wiele innych kwestii. Nie, został zawsze tu, skąd wiedział, bo robił po swojemu.
0: Tak, i to jest ta hardość i ten upór i ten charakter właśnie, że on zawsze po swojemu. No moja babcia to zawsze mówi, że to nie łatwo tak z kimś żyć, jak ktoś tak tylko zawsze po swojemu. Więc to też wiadomo, ale jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcie czegoś, dopięcie jakichś swoich marzeń, przemyśleń, jakiejś pracy, no to rzeczywiście to jest bardzo ważna cecha. I dziadek, nie udało się go w żaden sposób na nic przekabacić, zmienić jego toku myślenia, ale to też dzięki temu on osiągnął to, co osiągnął. Do końca robił to, co uważał za słuszne. Chciał rzeźbić najbardziej tych najbiedniejszych ludzi, których zapamiętał. Miał i ma do tej pory oczywiście, ma taką cechę po prostu daną od Boga, że tą mimikę, wyraz twarzy i jakieś cechy danej osoby po prostu zapamiętuje świetnie. Świetnie to oddaje. No ja nie umiem tego wytłumaczyć, to jest w sumie nie do wytłumaczenia. Pewne rzeczy są nie do wytłumaczenia. Widać to na różnych zdjęciach, tak? I jakieś akcenty, mimika, jakiś czasem w spojrzeniu, jakieś po prostu spojrzenie albo jakiś wzięty oddech. Jest coś takiego, że to się bardzo czuje, ale to już po prostu, no, to dane jest od Boga moim zdaniem. Niewyuczone, no dziadek oczywiście nie uczył się nigdzie rzeźbienia, ale myślę, że pewnych rzeczy nie da się też nauczyć tak do końca.
1: Dziadek zawsze twierdzi, że natura jest jego profesorem. Zawsze mu tak. Chyba było tak przykro, bo nie miał możliwości spędzenia, prawda, jakby swoich lat w szkole, na studiach.
0: Myślę, że tak.
1: Ale myślę, że to właśnie jest ten sens, że uczyło go samo życie. Nie było to przekombinowane, nie było to nabrylowane światłością, prawda, świata i profesorami, tylko natura. Dziadek do tej pory bardzo dobrze czuje się w lesie.
0: Tak, dziadek kocha naturę, najbardziej kocha naturę, tak jak on opowiadał, ja bym, tylko żyłbym w lesie, mieszkał w lesie, nocował w lesie i dla mnie las i on by tak tylko w naturze. Bardzo to lubił, całą naturę, naprawdę do tego stopnia, że mnie czasem mroziło krew w żyłach, jak słuchałam tych opowieści, bo nie wszystkie są w książce, niektóre są jeszcze takie może nieopowiedziane. Na przykład lubi każde zwierzę, ale jak mówię każde, to naprawdę każde. Czyli jeżeli we wsi pojawiły się węże, to co mój dziadek robi? Węże. O, ja lubię węże, uwielbiam węże. Zajeżdżam do dziadków parę lat temu i babcia opowiada, wiesz, są węże we wsi. A ja od dziecka nigdy nie widziałam tam węża, nigdy nie było. Ja mówię, naprawdę? No, pojawiły się, mówię, wiesz, tu sąsiadka wystraszyła się jakiegoś łopatą tego węża tam. To mówi, wiesz, ten mówi, to wiesz co? Cały dzień chodził i przeżywał. Że takie dobre zwierzę, a ona tak zrobiła. Cały dzień przeżywał, że tego węża nie ma. Ja tak powoli po tym podwórku, już taka troszeczkę, już tak idę tak ostrożnie idę do dziadka tam, gdzie rzeźbi. No i pytam się o te węże. A tak, słuchaj, ja mam swojego już. Ja mówię, no co ty? O tam, wiesz, bo on lubi sobie tutaj odpoczywać na tym kamieniu, bo on się tutaj wygrzewa. I ja sobie chodzę, to sobie z nim pogadam, on już mnie zna i on ode mnie to nie ucieka. Ja tak wyszłam z tym dziadkiem, a mi przed nogami ten wąż tak, ja już taka po prostu, a dziadek mówi, no bo wiesz, bo jak ktoś jest obcy, to on czuje, on wtedy ucieka.
1: A on był już dziadka.
0: Tak, także dużo było takich historii. Kiedyś nieopodal, dosłownie kilka metrów od domu, w starym drzewie gniazdo szerszenie zrobiły. No i dziadek jednak jest racjonalnie myślący, że no, to jest niebezpieczeństwo, tak? Więc przyjechali, nie wiem, może strażacy, nie wiem, ktoś był, prawda, w tym umundurowaniu, żeby to likwidować. Co moja babcia w domu zamknięta na cztery spusty, tak? Co mój dziadek zrobił? Bez koszuli, na bosaka, pod tym drzewem sobie siedzi i patrzy, jak mu te likwidują te szerszenie. No. Niczego się nie bał. Jeżeli chodzi o zwierzęta, nie, no absolutnie. Ma wielu przyjaciół, biologów, weterynarzy, leśników. Ja sama widziałam, byłam świadkiem pewnych rozmów, że oni przyjeżdżali do niego pytać się o rady odnośnie zwierząt. Albo uwagi, jego uwagi, bo on po prostu tak kochał tą przyrodę zawsze, że bardzo szczegóły zna, przeróżne, więc no, bardzo, bardzo kocha.
1: Ale w tym wszystkim, no właśnie, za sukcesem mężczyzny stoi kobieta, babcia Ania.
0: Tak.
1: Zapytana kiedyś, jak się żyje z takim artystą, odpowiedziała źle. Prosto z mostu. Mówi, artyści to dziwni ludzie.
0: No, ona tak zażartowała.
1: Zażartowała, oczywiście, wiem,
0: źle.
1: Babcia Ania źle. Z poczuciem źle. Humoru.
0: Tak, bo ludzie mogą nie wiedzieć, ale moja babcia, ona zawsze była gdzieś tam w cieniu i oczywiście dużo o dziadku i powstało jakichś filmów, artykułów. Tam moja babcia raczej nie występuje prawie nigdy.
1: A w twojej książce?
0: A tak, bo ja już tak właśnie sobie pomyślałam, że... a ja bym chciała, żeby babcia też zaistniała, no bo bez niej, która tworzyła ten dom i pozwoliła mojemu dziadkowi na jego pomysły, tak, że on będzie tylko szalone. Sobie tam szalone będzie rzeźbił, a jak to dziadek mówił, bo z niego się zawsze śmieje, że a tam pole zielą zarośli, że zawsze z dziadka się śmieje, że on tam nie jest dobrym gospodarzem, no bo tutaj ziele, a tu niezrobione, a dziadek zawsze w głowę miał już w tych rzeczach. No i moja babcia zawsze taka skromna i ona lubi gdzieś tam, nie lubi tak być na przodzie, zawsze się chowała. Ale jak już ktoś poznał moją babcię, już się taki stał bardziej przyjacielem domu, to na pewno zauważył, że moja babcia ma po prostu duże poczucie humoru. Bardzo lubi żartować, opowiadać i się śmiać. I tak jakoś oni tworzą taki tandem, bo mój dziadek jest bardzo dużym żartownisiem. Lubi żartować, lubi się bardzo śmiać i oni tak jakoś stworzyli taki duet. I też po prostu rozmawiając z dziadkiem, w pewnym momencie już ta pamięć jego troszeczkę nie mógł sobie wszystkiego przypomnieć i tu babcia była po prostu super, bo babcia jeszcze pamiętała. I przysłuchując się ich rozmowom, w pewnym momencie stwierdziłam, że ja jednak zapiszę te ich dialogi. Bo to takiej dodało w książce takiej energii innej, to wprowadziło.
1: Jest, babcia zawsze kwituje i ma tak, ripostę.
0: To jest riposta, tak, tak. No.
1: Przypomnieć chcę pewien cytat, który też jest ważny. Życie
0: to ne pole presti. Mhm.
1: I to prawda. Jak już wspomniałam Państwu, wybrałyśmy się na tą wycieczkę do dziadka. Dziadek wiedział, że już pewna moja historia również łączy się z wsią Kaniuki. No ja oczywiście, głowa pełna pytań, no przecież jadę do mistrza Naumiuka. Przecież to pewnie będzie strzał, który mnie pewnie położy. I co, proszę Państwa, mnie zaskakuje, to że Pan Włodzimierz wcale nie o sobie. Pierwszą rzeczą, którą powiedział, tak, ja pamiętam Twoich dziadków, pamiętam Twojego tatę. On od razu wychodzi do człowieka. On jest cieniem. Jego ważnym atutem jest to, że dostrzega w drugim jego życie, dobro. I on to naprawdę wszystko przedkłada też w swoje prace. Zapytałam go też, co najbardziej zapamiętuje w człowieku, żeby później odtworzyć to w drzewie. I dziadek powiedział oczy. No. Ja serdecznie zapraszam Państwa do Kaniuk, ponieważ te muzeum i ten zapach książek, drewna, które się tam roztacza, to jest niesamowite i na długo zostaje. Ale te postaci wyrzeźbione. Zresztą jedną tutaj mamy przed sobą. To jest Piotr i Paweł.
0: Tak, święci Piotr i Paweł.
1: No i tylko proszę na to spojrzeć. Od razu czuję się tą duchowość. A jakie było twoje? Pamiętasz? Pierwsze wrażenie, jak wyszłaś do tego muzeum? Domyślam się, że jako już może trochę starsza dziewczyna, która już może coś opowiedzieć, bo wiadomo.
0: Już nie wiem, bo ja tam chodziłam od zawsze.
1: Od zawsze.
0: No nie, więc zawsze odwiedzałam. Ale wiem jedno, że zawsze jak zajeżdżałam do dziadków, to biegłam przywitać się z wszystkimi rzeźbami. Tak jakbym z nimi rozmawiała, że to są stali członkowie rodziny. Więc ja zawsze patrzyłam, żeby, czy jest ta, czy ta, o ten, o jest, jest, wszyscy, o są, wszyscy są. No to wszyscy w domu, coś dobrze. No to to pamiętam, na przykład.
1: Dziadek też pisał ikony.
0: Myślę, że może nie pisał ikony, co czasem lubi malować, coś rysować i sobie w ten sposób spędza czas. O tak bardziej.
1: Widziałam też pewne szkice. Mhm. Niesamowita ręka i mówi do mnie, patrz, tu Śnieżyca, tu ja stoję. Ale te kolory, które zachowane i ta aura, która odbywa się tam w ogóle w muzeum, ja miałam wrażenie, że i słowa dziadka, że ja stoję z nim, tam w tej Śnieżycy. Potrafił tak dobrze opisać sytuację,
0: tak.
1: Ludzi.
0: Właśnie on ma ten dar opisywania w jakiś taki sposób, że ja wiedziałam, jak siadałam do napisania książki, no wiedziałam, że ja nie będę w stanie tego przekazać w żaden sposób. I jak ktoś mi dawał uwagi, że nie, to powinna być jednak bardziej moja książka, że ja to powinnam napisać, ale już w ogóle tego nie czułam. No jak ja bym mogła przekazać jego słowa? No tutaj byłby cytat na cytacie i tak. Więc już stwierdziłam od początku, że piszę tak, jak dziadek chce opowiedzieć całą swoją historię. Oczywiście musiałam to dobrze przemyśleć, żeby właśnie ta historia płynęła, no bo jak my rozmawialiśmy, to były jakieś takie wyrywki różnych historii i to trzeba było sobie pogrupować, przemyśleć, jak przeprowadzić czytelnika przez całą historię. To oczywiście taki już był mój pomysł, ale to są dziadka słowa, bo on ma taką umiejętność jakąś, nie wiem. To są proste słowa. Często budowa zdań jest inna niż my teraz mówimy. Mhm. Ale jest w tym jakieś coś takiego, że tak trafia, nie, do twojego umysłu i duszy, że to tak zostaje. No to czemu ja miałabym to przepisywać i inaczej, tak jak ja bym powiedziała? No nie, jakoś mi się wydawało, że ja chcę właśnie przekazać to, żeby ludzie zapamiętali, jak on mówił, żeby to z nim zostało. No i tak się uparłam, na różne rzeczy się upierałam, na to się uparłam, no i to się udało.
1: Dlatego ta książka jest wyjątkowa.
0: No też było takie pytanie, taki mały problem, jak zrobić korektę do tej książki, do tekstu, tak? Bo zawsze są osoby, które, poloniści, którzy robią korektę, no ale jak? I oni, wybieraliśmy osoby, które mogłyby znać albo znają dziadka, tak? Więc siadali do tego tekstu i oni tak rozkładali ręce, ale jak my mamy to poprawić? Przecież my poprawimy to na poprawną płaszczyznę, a my także nie, ale no coś tam może trzeba jednak w tej książce poprawić, bo ja to tak pisałam. W pewnym momencie człowiek nie ma dystansu po prostu, już potrzebuje zdania drugiego człowieka, że wiesz, może tu za dużo powtórzeń jest, może coś tam, no ja potrzebowałam takiej informacji. Zresztą książka musi korekty przejść zawsze. No i tutaj był taki lekki problem, jak dziadka poprawić, skoro on tak mówi. No ale kilka osób nad tym popracowało i jakoś się udało.
1: Moi drodzy, moglibyśmy tu jeszcze rozmawiać o wszystkim, bo tyle jest tego. Ale ja znowu na zakończenie chcę przeczytać to, czym Włodzimierz Naumiuk zakończył jakby tę książkę. I oczywiście my jesteśmy tutaj bardziej, Ania, na pewno Ania, otwarta na Państwa pytania, ale zanim. Moja droga życiowa, choć trudna, była z wielką pomocą. I to przede wszystkim chciałem opowiedzieć. Dziś dziękuję Bogu za wszystko, za utrzymanie grzesznika na tej ziemi. Za moją rodzinę. Dziękuję za siły, zdrowie i za wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem na swej drodze. Chciałbym, żeby pamięć o nich nie zanikła. Chciałem opowiedzieć o nich, przekazać prawdę, pokazać, jaki byłem. Jeszcze jedno zdanie. jak mogłem, tak utrwalałem tych ludzi. Moi ludzie, to była moja ikona. Pozwólcie Państwo, że przemilczę. Wzruszenie, pełne emocji spotkanie dla mnie, jak i dla autorki tej książki. Czy jednak chcielibyście Państwo o coś zapytać Anię? Jak sami widzicie, młoda, utalentowana matka, żona, matuszka, więc tych obowiązków jest wiele, a znalazła jeszcze czas na to, by napisać tę książkę. I Aniu, Twoja też w tym rola i przedłużasz, że tak powiem, życie dziadka, bo gdyby nie Ty, nie byłoby tego daru, zanim przemówił rzeźby.
0: No, to było dla mnie bardzo ważne. Trochę to był trudny moment po napisaniu doktoratu, więc ja chciałam, żeby ta książka powstała trochę później, ale jak już podjęłam decyzję, to ja mam, też jestem uparta. Coś tam zostaje w genach, coś się dostaje, więc jak już się postanowię, to u mnie nie ma już wtedy to. Jak obiecałam, to zrobiłam tą książkę. Ale też myśląc oczywiście przede wszystkim o swoich dzieciach, o sobie, tak, żeby to nie znikły, te opowieści, te historie, bo one są ważne i piękne i niesamowite. I dziadek miał tak barwne życie i tak przeróżne rzeczy się działy, takie niesamowite, że czasem ja nie umiem uwierzyć wręcz. Tak? No nawet wychodziłyśmy, to co babcia mówiła ostatnie do nas, co powiedziała: Ania, słuchaj, o, tu zaraz przyjeżdżają, dziadku teatr będą robić. A ja tak, co? No teatr. To tak coś, wiesz, nie, no ktoś tam przyjedzie, to zrobi. No dobra, okej.
1: Jak znów też chcieli kino z dziadkiem kręcić, już tak? Nawet był gotowy.
0: Tak, tak, dziadek miał być aktorem, miał być głównym bohaterem w książce, w filmie.
1: W filmie, tak, ale...
0: Już były przymiarki kostiumów, więc na przykład taka historia, no tak miało być. I dużo się działo takich niesamowitych historii. Jak był małym dzieckiem, Jan Wedel przyjeżdżał do moich dziadków. Wiedział. Ten Jan Wedel, tak.
1: Ten Jan Wedel.
0: Od czekolady. I też jest ta historia opisana, zupełnie niesamowita. Pierwszy raz ludzie w naszych wsiach zobaczyli samochód. Pierwszy raz w życiu przejechał przez miejsce. Jest coś takiego, jest. Zobaczyli, więc w ogóle takie... No dużo takich historii. I tak sobie wyobrażałam, że ja chcę innym też przekazać. Dziadek ma już 91 lat. Mój mąż Baciuszka mówi: aj, wy to tak na umiłki, wy się nigdy niczym nie chwalicie, nigdy nic nie opowiecie, nic nie powiecie, nic nie wiadomo. A ja mówię: no my tak mamy, no mamy tak. Ja też nie lubię, jakoś tak nigdy tak nie opowiadałam, ale tak sobie pomyślałam, już w takim wieku jest dziadek, że chyba warto już to opowiedzieć wszystko, przekazać innym. Bo to jest historia naszej ziemi, naszych przodków i tutaj wiele ludzi z tego zaczerpnie dla siebie, bo właśnie to jesteśmy potomkami tych ludzi. Ja pisałam o swoich bliskich, tak, albo bliskich dla mojego dziadka, ale tak sobie myślę, że każdy będzie mógł sobie wyobrazić właśnie swoich przodków, zobaczyć, jacy oni byli, bo tutaj jest opisane właśnie, jacy byli ci ludzie. Możemy być bardzo dumni z naszych przodków. Tak uważam i uważam właśnie dlatego, że tym bardziej chcę o tym opowiadać i spotykać się, żeby ludzie poznawali, poczytali tą książkę, żeby w nich to też już ta duma zaistniała, bo to naprawdę uważam, że może nasz region był często pomijany, może my tak nie umieliśmy o tym mówić, ale to niesamowicie ludzie tu żyli, niesamowicie i warto poznać tę historię.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami relacja z wczorajszego spotkania autorskiego z Anną Naumiuk-Jakuc, autorką książki Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówią rzeźby. Spotkanie to odbyło się w parafii świętego Jana Teologa na białostockich Bacieczkach. A na naszej antenie już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20, powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim wysłuchamy relacji z uroczystości zakończenia roku szkolnego z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 29 czerwca. Piąty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina świętego Tichona, biskupa amafuckiego, męczennika Tygryja, kapłana i eutropiusza lektora, świętego Tychona Kałużskiego, a także świętego Mojżesza z Optiny. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o święcie kaplicy w Krynkach, o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Werstoku, a także o akcji Lato i wyjeździe do Grecji.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza we czwartek 9 lipca na pielgrzymkę do parafii w Werstoku w Dniu Pamięci Świętego Kapłana Męczennika Jerzego z Policznej. W programie o godzinie 9 akatyst i poświęcenie wody, zaś o godzinie 10 święta liturgia, następnie kresny i chod i wspólny posiłek. Wyjazd zaplanowany został na godzinę 7:15 rano, zaś powrót około godziny 15. Zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu 516 192 788. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza pełnoletnią młodzież do udziału w wyjątkowym wyjeździe do Grecji w ramach tegorocznej akcji Lato. Obóz odbędzie się na przełomie sierpnia i września w dniach 31 sierpnia – 7 września, a bazą wypadową będzie urokliwa nadmorska miejscowość Tolo. W programie m.in. rejs na Wyspy Sarońskie, wyjazd do Mykan, Koryntu, zwiedzanie Epidauros oraz zwiedzanie Aten. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u ojca Piotra Makala pod numerem telefonu 794 756 424.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie.

0: 22 czerwca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się konferencja katechetyczna podsumowująca rok szkolny 2025-26. Konferencji przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Bezpośrednio przed konferencją arcybiskup Jakub odprawił w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku nabożeństwo dziękczynne w intencji dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli oraz uczniów wraz z ich rodzicami. Już teraz zapraszamy do wysłuchania relacji z molebnia w intencji dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli oraz uczniów i rodziców.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

0: Z Ewangelii według świętego Łukasza czytanie.
1: Chwała Tobie, Gospodzie, chwała Tobie. Bądź uważny.
0: W owym czasie, gdy Jezus wchodził do pewnej wsi, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych, którzy stanęli z dala i podnieśli głos, wołając: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I ujrzawszy ich, powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. I stało się, że idąc, zostali oczyszczeni. A jeden z nich, zobaczywszy, że został uleczony, wrócił, głośno wychwalając Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. A był on Samarytaninem. Odpowiadając, rzekł Jezus: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzież 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać Bogu chwałę, tylko ten cudzoziemiec. A do niego rzekł: powstań i idź, wiara twoja.

wszystkie władze i wojsko Chrystusa miłujące, aby śpiewał.

usłysz nas, Boże, Zbawicielu nasz, nadzieję wszystkich krańców ziemi i pozostających daleko na morzu, i miłosierny, miłosierny, bądź władco dla naszych grzechów i zmiłuj się nad nami, albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, przyjacielem człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze.

Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Boże wszelkiego miłosierdzia i łask, którego miłosierdzie jest bezmierne i miłość do człowieka niezbadaną głębią. Do Twego majestatu przypadamy z bojaźnią i drżeniem jako słudzy niegodni. Dziękczynienie Twojej łaskawości za Twoje łaski dla sług Twoich, dyrekcji pracowników Departamentu Edukacji, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, młodzież i dzieci uczące się, teraz pokornie składając jako Boga, Władcę i Łaskawcę, sławimy, chwalimy, śpiewamy i wywyższamy. Dziękując za wszystko, modlimy się do i przypadamy do Twego bezmiernego i niewypowiedzianego miłosierdzia, abyś teraz prośby sług Twoich przyjął i miłosiernie spełnić raczył zechcieć. I w przyszłości w Twojej i bliźniego miłości we wszystkich cnotach rozkwitając Twoje łaski wszyscy wierni Twoje otrzymali. Kościół Twój święty i to miasto od wszelkiego złego wybawiając i pokojem i spokojem ich obdarzając. Tobie z Twoim Ojcem niepającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem w jednej istocie sławionemu Bogu zawsze dziękczynienie składać i przebłaganie mówić i śpiewać uczyń nas godnymi. Chwała Tobie, Bogu łaskawcy naszemu, na wieki.

0: Zacznę może od takiej dygresji. Mam wrażenie, że z roku na rok ten rok szkolny jest coraz krótszy. Może to tylko znak, że ja się starzeję, ale wiele osób mówi tak, że wydaje się, że tylko zaczynaliśmy, było rozpoczęcie roku szkolnego, a już kończymy. Rzeczywiście wydaje się, że tu staliśmy wszyscy prosząc o łaski Boga, kiedy się rok szkolny rozpoczynał, żeby Bóg pomagał nam w przyswajaniu potrzebnej nam i ważnej wiedzy, informacji, które przydadzą się nam w życiu. A już dzisiaj kończymy rok szkolny i z niecierpliwością czekamy wakacji. Tak, do szkół nie będziecie chodzić i do przedszkoli na wakacjach, ale pamiętajcie o tym, że tak jak nie kończy się wasz kontakt z waszymi bliskimi, z braćmi, rodzicami, tak też się nie kończy z momentem rozpoczęcia wakacji wasz kontakt z Bogiem. Bo Bóg jest niebiańskim naszym Ojcem i z Nim powinniśmy rozpoczynać nasz dzień i kończyć. Z Nim mamy rozmawiać każdego ranka, z Nim mamy też rozmawiać i w ciągu dnia i kończyć dzień, dziękując Mu za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień. Tak jak dzisiaj dziękujemy za rok szkolny, to tak każdy dzień mamy dziękować Bogu za każdy przeżyty nasz dzień. Bóg daje nam wszystko. Bóg dał nam dar życia i dzięki Niemu każdy dzień mija w naszym życiu i każdy dzień przybliża nas do spotkania z Nim w wieczności. Właśnie ci starsi bardzo to odczuwają. Młodzież może i dzieci tego nie odczuwa. Ale kiedy doroślejemy, to coraz bardziej odczuwamy, że zbliża się ten dzień innego kontaktu z Bogiem. I z perspektywy tego wydarzenia, że tak użyję tego słowa, tego spotkania z Bogiem, powinniśmy wszystko robić każdego dnia, właśnie z perspektywy tego życia przyszłego. Drogie dzieci, także na wakacjach nie zapominajcie o Bogu i o rozmowie z Nim. A ta rozmowa z Nim to wasza modlitwa. Kończymy dzisiaj rok szkolny i chcę podziękować, poczynając od tej właśnie, od tego dyrektora wszystkich dyrektorów, od pani dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, ale dziękuję też wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli. Dziękuję nauczycielom, dziękuję w szczególny sposób katechetom. Dziś też jeszcze się spotkamy po tej naszej wspólnej modlitwie z katechetami. To nie był łatwy rok. Wchodziliśmy, no bo zmniejszyła się liczba godzin religii, z pewną trwogą wchodziliśmy w ten rok, z pewną niepewnością taką, jak to będzie wszystko wyglądało. Rok minął, myślę, że dziękowaliśmy za to Bogu. Rok minął. Ja chcę podziękować właśnie pani dyrektor departamentu i wszystkim dyrektorom składam na podziękowania na pani ręce za bardzo życzliwe podejście do naszych katechetów i do sprawy nauczania religii. Dyrektorzy podeszli ze zrozumieniem, w większości przypadków ze zrozumieniem. Próbowali też pomóc naszym katechetom, co może nie zawsze wyszło dla nas dobrze, bo myśleliśmy, że katecheci przyjdą z tym, że nie mają, a tu się okazało, mówią, nie, my już mamy, już tak trochę poczuli to, że religia jest niepewnym przedmiotem, że mogą, że ktoś może przyjść i zabrać, więc jakieś plany robią z innymi przedmiotami, co dla nas też nie jest miłe i tak powiem, nie jest łatwe, o tak, nie jest łatwe. Ale bardzo serdecznie dziękuję za tą życzliwość. Życzę też wszystkim dyrektorom, nauczycielom dobrego odpoczynku podczas wakacji, po to, żeby z nową energią, z nowymi siłami rozpocząć kolejny rok szkolny. A przecież edukacja jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania naszego państwa, naszej ojczyzny. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i proszę panią dyrektor o kilka słów.
1: Ekscelencjo, księże arcybiskupie, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za modlitwę. To jest ten element, który buduje wspólnotę i który stawia przed nami pewne oczekiwania współpracy, porozumienia i wzajemnego szacunku. Bardzo serdecznie i gorąco dziękuję za cały rok dobrej współpracy, bo ta współpraca też jest potrzebna, żeby realizować cele wychowawcze, które są i w założeniach szkoły, rodziny i kościoła. Więc ta współpraca musi być owocna, jest bardzo potrzebna i za to składam wyrazy uznania i szacunku. Przy okazji dziękuję wszystkim katechetom. To oni wykonują tę pracę na poziomie współpracy z dziećmi i rodzicami. To oni też budują wartości, które są niezbędne w naszym funkcjonowaniu. Za to składam też wyrazy uznania i podziękowania. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję rodzicom, no i naszym wychowankom, uczniom, wychowankom przedszkoli, bo to, że uczęszczacie na lekcje religii, to, że poszukujecie dobrych wzorców, że chcecie żyć we współpracy z całym środowiskiem, jest bardzo ważne, potrzebne i buduje, myślę, że lepszą naszą przyszłość. Dobrego wypoczynku życzę wszyscy, a ekscelencji dużo zdrowia, radości i dobrej współpracy na kolejny rok szkolny. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami relacja z uroczystości zakończenia roku szkolnego z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. A my zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.